0: Rubrika
1: Mass Liber, Rastatoholik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, niedostępna, proszę ciebie, proszę ciebie.

Esz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzian.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

jedno z 29 osiedli bydgoskich, pięknie zrewitalizowane za no, niemałe pieniądze przez miasto Bydgoszcz. No, jest taką perełką, jest też takim wyjątkowym miejscem, bo w dużym mieście wojewódzkim, w pierwszej dziesiątce miast Polski, jest małe miasteczko. Jest to co prawda dziś osiedle, ale faktycznie, jeżeli się pojedzie do tego starego Fordonu, jest malutki rynek z małymi domkami, tak dosłownie. Jest taki duch prowincjonalnego miasteczka, jak się chodzi tymi uliczkami. No, wydaje się, że jesteście zupełnie w innym miejscu, nie w Bydgoszczy. Podejrzewam, że jak ktoś byłby faktycznie spoza Bydgoszczy, w życiu by nie powiedział, gdybyśmy to podpisali jako Bydgoszcz. A to przecież jest Bydgoszcz. Co w tym Fordonie można zobaczyć? No, mamy bardzo wiele właśnie wyjątkowych rzeczy, które powstały w wyniku rewitalizacji, jak chociażby bardzo pięknie zagospodarowany rynek z największą w Bydgoszczy fontanną. Fontanną, która w sezonie, a jeszcze sezon trwa, gra, świeci, można powiedzieć tańczy i dzieci niańczy tak naprawdę, ponieważ jest to bardzo nowoczesna fontanna, która w czwartek, sobotę i niedzielę o godzinie 21.30 właśnie ma prezentację muzyczną taką świetlną, która no, jest, robi imponujące wrażenie. No ale nie każdy by pewnie chciał do 21.30 czy do 22.00 w Fordonie być, więc można oczywiście przyjechać o każdej porze. Od rana zachęcam nawet, ponieważ co prawda poziom rzeki Wisły jest no, tragicznie niski, ale nabrzeże, które jest w Fordonie, tereny rekreacyjne, bulwar burmistrza Wawrzyniaka, który łączy teren mostu, właściwie parku milenijnego, czyli glinianki, dawnej glinianki Alberta Mecega, cegielni, która jest we Fordonie. Można sobie iść spacerem na przykład, rowerem, bo wiemy, że ludzie przecież jeżdżą, jest to doskonale skomunikowane, na wał przeciwpowodziowy, iść w stronę Strzelec, nawet Dolnych. Jeżeli ktoś lubi naturę, jest tam obszar Natura 2000, ptactwa, zwierząt nie brakuje. Można też się udać mostem na drugą stronę, na Wielką Kępę Ostromecką i Małą Kępę i naprawdę się jest blisko miasta w niesamowicie dzikich okolicznościach przyrody. Sam Fordon jako miasteczko był miastem 549 lat i we Fordonie, myślę, że ta informacja tak się nie przebija cały czas w Bydgoszczy, jest jedyny takiej wielkości mural na zakładzie karnym, który powstał również w wyniku naszej inicjatywy Fordoniaków, mieszkańców Fordonu. Jest to mural, który opowiada historię Fordonu, na którym można zobaczyć zabytki Fordonu, zasłużonych mieszkańców miasta. Można zobaczyć też, czym to więzienie było. Jest tam ściana poświęcona celi dla Małola. A przy okazji, jak ktoś tam stanie, to wbije sobie zaraz w YouTube'a film Nie poddać się, a zwyciężyć i może obejrzeć film dokumentalny zaledwie pół godziny o więźniarkach, które tam przebywały w okresie stalinowskim, czyli przy okazji się też nauczyć historii. Fordon jest uroczym miasteczkiem, który na takim krótkim odcinku ulicy Bydgoskiej i Sikorskiego zawarł swoją historię. Historię w dwóch świątyniach i synagodze, czyli w dawnym kościele ewangelickim, dziś kościele świętego Jana Apostoła Ewangelisty, centralnie stojącym kościołem świętego Mikołaja, który tak naprawdę jest dwoma kościołami, jeden jest zabudowany na drugim, no i synagodze, która była aż na 770 osób, czyli bardzo dużym obiektem. Są to zabytki, które nadają temu miastu z jednej strony tą narrację trójkulturowości, trójreligijności i tą wielką historię miasta, które nad tą Wisłą rozwijało się, oczywiście mniej dynamicznie niż Bydgoszcz, ale wjeżdżając od strony centrum, mijamy przecież relikty dawnej cegielni. Mało tego, możemy się zatrzymać przy pierwszym parkingu na wjeździe, gdzie jest takie centrum handlowe, nazw nie będę wymieniał, wiadomo. Reklamy nie robimy, ale nie trudno to miejsce znaleźć. To jest bodajże Fordońska 410 i zatrzymujemy się na parkingu, idziemy w stronę Wisły i co jest? Wyższy ogród, piękny relikt grodziska z drugiej połowy XI wieku, zniszczony przez krzyżaków w 1330 roku, z tablicami informacyjnymi, ale ogólnie stanąć w miejscu Wyszogrodu, gdzie no, obok jest słodownia, więc dosyć łatwo to miejsce można, że tak powiem, znaleźć. Co jeszcze w Fordonie można zobaczyć? Można wejść uliczkami, ulicą Przybóżnicy do targowiska. Jest tam na przykład tężnia. Można iść oczywiście na cmentarz dawny cmentarz żydowski przy ulicy Samotnej. Fordon też wyróżnia to, że przy ulicy Cechowej ludzie często, tak jak ja akurat, lubią zwiedzać miejsce od cmentarza zaczynając. A tam jest kompleks trzech cmentarzy, czyli katolickiego, ewangelickiego, który jest parkiem i cmentarza więziennego, na którym jest plac zabaw, ale jest tam jedyne w Bydgoszczy lapidarium, czyli miejsce pamięci cmentarza ewangelickiego, ponieważ Fordoniacy też i

0: przyjemność, wyciągnęli z Wisły nagrobki cmentarza i z tych nagrobków w 2017 roku powstało lapidarium. I to wyróżnia stary Fordon na tle innych miejsc dawnych cmentarzy ewangelickich, gdzie udało się oryginalną tą materię z cmentarza, oczywiście mocno zniszczoną, ale pozyskać. Fordon to również jest miejsce, które jest takim bydgoskim Kazimierzem. Jest związane z historią diaspory żydowskiej, dlatego że Bydgoszcz miała zakaz osiedlania się Żydów. W Fordonie Żydzi tworzyli 70% ludności miasta. I faktycznie przynajmniej miałem też i turystów z Krakowa, którzy mają ten Kazimierz oryginalny. My do niczego, że tak powiem, nie chcemy naginać tutaj historii, ale trzeba przyznać, że jak przychodzi już ta jesień, to lato takie późniejsze, wieczorem przy dobrej pogodzie można się przejść tymi uliczkami i wsłuchać się w tą historię tego miejsca. I myślę, że dla ludzi wrażliwych, dla ludzi poszukujących ciekawych miejsc w tak dużym mieście jak Bydgoszcz, Fordon jest taką ciekawą enklawą, takim miasteczkiem, które pokazuje i rozwój miasta Bydgoszczy, czyli wchłanianie sąsiadów, a z drugiej strony czas w pewnym stopniu tam się zachowa. Warto odwiedzić do dnia śmierci. Okazuje się, i to muszę powiedzieć, bo z autopsji to znam, że bardzo wielu bydgoszczan nigdy w życiu na Dolinie Śmierci nie było. A jest to cały kompleks, jest też Droga Krzyżowa, która tam jest ściana pamięci Golgota XX wieku. No, wiemy, jak ktoś śledzi informację, że pomnik jest remontowany z 75 roku, no jakby czas go tam troszkę zębem ukruszył. Jeżeli ktoś teraz mnie słucha i mówi, ojej, nigdy nie byłem w Fordonie, nigdy nie byłem na Dolinie Śmierci, no to nadszedł ten czas. Kiedy jak nie dziś. Także zapraszam. Same blokowiska, czyli te osiedla, które są zwane umownie Nowym Fordonem, również mają już dzisiaj swoją publikację, czyli Historia Nowego Fordonu pana Bębnisty, którą można pobrać w PDF-ie za darmo. Zachęcam, bo pomaga to na zwiedzaniu. Blokowiska też już mają historię, bo mają 40, no blisko 50 lat, jeżeli chodzi o dzisiejszą Politechnikę. Więc tych miejsc jest dużo, ale to, co jest taką wartością dodaną, te nowe osiedla są oazami zielonego, takiego spokoju, bo jest drzewostan już jest stary, jest dużo parków. Szlak Jeremiego Przybory, który ma 12 kilometrów. Ja myślę, że dla człowieka, który jest aktywny, który ma tego w sobie tą chęć zwiedzania, to powinien iść tam, gdzie jest Dąb Napoleona, czyli dzisiaj Dąb Jeremi, czyli dawny Wisielec tak zwany, czyli dąb stojący w takim niebywałym miejscu nad tak zwanym Białym Rynkiem. Wystarczy kawałek wyjść poza. Mamy Góry Jaróżyńskie, mamy Jary Jaróżyńskie. Ja to mówię, wszystko można zrobić w ciągu dosłownie 2-3 godzin, tak, że to nie są jakieś kolosalne. Poza tym myślę, że każdy turysta bydgoski czy pozabydgoski zwykle do wycieczki się przygotowuje i szacuje, ile czasu mu taka wyprawa zajmie. Do wyboru, do koloru, można by powiedzieć. I stary Fordon zaprasza, Bydgoszcz zaprasza. Wiemy już z mediów, że Bydgoszcz jest bardzo wysoko notowana jako miejsce wycieczek. Miałem przyjemność niedawno prowadzić i wycieczkę ze Stanów Zjednoczonych. I to jest miło popatrzeć, jak ludzie mówią, przyjeżdżając do Nowego Jorku, mówią, wow, coś jest z XIV wieku? No tak, u nich nie. Nawet nie ma takich rzeczy. Ale z Krakowa turystów, którzy nigdy w życiu na przykład albo tylko przelotem byli lata temu i prowadząc przez centrum miasta Młyny Rotera, Stary Rynek, Gdańską, miasto się broni, bo miasto jest piękne, miasto jest nieoczywiste, miasto jest węzłem wodnym. No, przyniosłem się nagle do centrum miasta, czyli nad kanał Bydgoski, ale właśnie kanał Bydgoski, Bruda i Wisła tworzy tą wspólną narrację miasta i bardzo się cieszę, że to miasto zauważyło ten potencjał i jest to coś, co się przekłada na sukces turystyczny miasta i o tym trzeba pamiętać.
1: SK Bydgoszcz.
2: Przystanek z przesyłaniem. W Czarnowie pod Bydgoszczą artystka stworzyła kolorowy mural. Koniec szarości w oczekiwaniu na autobus, mówi Ewelina Blechman i przyznaje, że nie chodziło jej o zwykłe malowidło.
3: Zaczęło się od tego, że dostałam telefon z propozycją od pani Krystyny Gajdemskiej z propozycją właśnie namalowania przystanku w Czarnowie, no, żeby troszeczkę ożywić, troszeczkę tego ducha malarstwa przelać właśnie na przystanek.
4: No bo przystanek, wiadomo, jak to przystanek. Szary, bury, prawda?
3: No i właśnie o to chodziło, żeby nie był szary, bury, żeby były żywe kolory, bo moje malarstwo kojarzy się właśnie z kolorami żywymi, kontrastującymi, krzyczącymi. I to właśnie chciałam też przekazać, pokazać na przystanku, że ludzie czekający na autobus, żeby taką pozytywną energię wynieśli. No oczywiście jest też głębszy przekaz, więc czekając na ten przystanek można na chwileczkę się też zatrzymać z myślami, można troszeczkę pokontemplować. Więc w zasadzie taki cel z mojej strony był, żeby to nie był po prostu taki zwykły malunek, tylko żeby to było coś więcej.
4: Co chciała pani przekazać właśnie tym malowidłem na przystanku?
3: To malowidło było taką inspiracją jednego z moich obrazów. Zależało mi, żeby pokazać troszeczkę, jak to takie życie codzienne. Każdy z nas gdzieś biegnie, każdy z nas zaczyna jakąś drogę i zależało mi, żeby pokazać, że ten los, który nas spotyka, tak naprawdę to my trzymamy go w swoich dłoniach i to od nas zależy oczywiście w większym stopniu, jak on się potoczy. I pionki tutaj przedstawione to są ogólnie postacie, które mają pokazać, że droga, którą zaczynamy, to jest droga, w której dokonujemy wyboru.
4: Twój klepsydra jest, prawda?
3: Tak, zgadza się. To jest nasz czas. To jest ten czas, w którym albo wykorzystamy go właściwie na swój sposób. Każdy pójdzie swoją drogą. Najważniejsze, żeby na koniec tej drogi być zadowolonym. Tutaj przedstawiłam te pionki, umieściłam na krzesłach i pierwsze krzesło symbolizuje osobę, która jest leniwa, która no w pewnym sensie przez lenistwo nie będzie jej trudniej zdobyć cel. Na drugim jest zatracenie, jest to taka dziura, gdzie ten pionek wpada, jakby zanurza się i pogrąża. Natomiast trzecie krzesło to jest to takie waleczne krzesło, gdzie pionek, sama symbolika, pionek trzymający krzesło w swoich rękach, to tak naprawdę jest ten los. Na tym trzecim krześle ten pionek pokazuje taką waleczność i to, że dąży do celu, do realizacji i nie poddaje się. Klepsydra to oczywiście jest czas, jaki musimy przebyć i kształtujemy to wszystko. Natomiast boczne pionki to są pionki następne, czyli jakby następne pokolenie, które zmieni te pionki, które są obecnie na tych krzesłach i będą na nowo swój los kształtować.
4: Pani maluje na co dzień?
3: Tak, maluję na co dzień. Jest to moje dodatkowe zajęcie, taka ucieczka od rzeczywistości. Uwielbiam tworzyć, przyznaję, że taką najmocniejszą moją stroną jest surrealizm. To jest takie najbliższe mojemu sercu w tworzeniu.
4: Można powiedzieć, że ten przystanek jest jedyny w swoim rodzaju, jedyny taki w Polsce, chociażby przez ten surrealizm?
3: Mam nadzieję, że tak i wydaje mi się, że no ja nie spotkałam się, natomiast surrealizm to jest coś, co jakby ze mną się kojarzy już. Osoby, które znają moją twórczość, wiedzą, że surrealizm to jest takie moje drugie imię. I też o to mi chodziło, że to malowidło miało kojarzyć się ze mną i wyrażać mnie samą.
5: Jest wreszcie kolorowo.
4: Wreszcie?
5: Tak.
4: Jak to wcześniej wyglądało?
5: Wyglądało skromnie, po prostu normalny, zwykły przystanek i często popisany też. Jakimiś dziwnymi, nie wiem, ksywkami, także...
4: Brzydkimi słowami.
5: Dokładnie, tak.
4: Myśli pani, że łatwiej się, przyjemniej się czeka na autobus na takim przystanku?
5: Myślę, że tak i nie mogę się doczekać, jak pomalują drugi.
4: Przydałoby się?
5: Tak.
4: A pani jak się podoba?
6: Jest bardzo śliczne, też mi się podoba.
4: Co wyróżnia, co zwraca uwagę?
6: Kolory i kształty, bo to jest interesująca forma, zastanawiająca, taka daje do myślenia i można chwilę się nad czymś zastanowić.
4: Czyli czekając na autobus można pomyśleć, o co chodziło autorowi, autorce.
6: Tak, dokładnie.
4: Jak to wcześniej wyglądało?
6: Smutno. Smutno i ponuro, a teraz jest fajnie, kolorowo, można nacieszyć oko.
2: A pomysł takiego przystanku wyszedł od lokalnych władz, które przekazały pieniądze na nowy mural.
1: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Policjanci ustalili dane kierowców, którzy urządzili sobie wyścig w centrum Bydgoszczy. Ścigali się od Opery Nowa do dworca PKS. Po drodze jeszcze wstrzymali całkowicie ruch. Ich wyczyn nagrał samochodową kamerką inny kierowca i wrzucił film do sieci. Za nielegalne wyścigi grozi nawet do 5 lat więzienia.
1: SK Bydgoszcz.
2: AI na rynku pracy. Dla jednych zagrożenie, dla innych nadzieja. Część młodych ludzi, przed którymi dopiero otwiera się rynek pracy, obawia się, że sztuczna inteligencja może odebrać im zatrudnienie. Inni traktują ją jako narzędzie, które będzie wspierać pracę, a nie ją zastępować, mówią Oliwia i Michał ze szkoły w Rypinie w Kujawsko-Pomorskiem.
7: Nie nadążamy za technologią, bo żeby być na bieżąco, naprawdę trzeba mieć bardzo dużo czasu. Wiadomo, że maszyna może robi płynniej, szybciej, ale nie zrobi tego tak jak człowiek.
8: No ja tutaj się uczę jako fryzjerka i raczej to będzie moja przyszłość. Na pewno robociki mnie nie wygryzą w tym zawodzie. Mogą pomóc?
9: A jak mogłyby pomóc?
8: Wymyślać nowe połączenia kolorystyczne, nowe trendy.
2: Zawody tak szybko nie poznikają, uważa Piotr Królikowski z firmy zajmującej się dostawą dronów. Ekspert przyznaje jednak, że trudno powiedzieć, jakie będą te pożądane kompetencje przyszłości.
10: Ciężko powiedzieć, tak? Ten świat się ciągle zmienia i zaskakuje nas nowymi rozwiązaniami. Niemniej jednak kompetencje takie jak wykorzystanie tych, w tym przypadku jeśli chodzi o drony, danych, analityka, analiza, do tego może w wielu przypadkach teraz każdy się boryka z tym, że AI nas może zastąpić. Ja uważam, że nie. My powinniśmy to wykorzystywać do jeszcze efektywniejszej, ciągłej pracy, czy to z danymi, czy umiejętnością interpretacji tego, ponieważ moim zdaniem komputer nas czy sztuczna inteligencja we wszystkim nas nie zastąpi.
4: Wspomniał Pan o tym, że nowoczesna technologia będzie nas wspierać, a nie zastępować, bo myślę, że wiele osób, nawet młodych, zastanawia się, czy jaki powinien być ten wybór ścieżki kariery, czy ten zawód, o którym ja myślę, ma sens, bo może za chwilę nie będzie już potrzebny, chociażby.
10: Nie do końca bym się z tym zgodził, tak? Czyli wiele tych zawodów, które obecnie mamy, każda rzecz, jeśli pozyskujemy ją, czy to w szkole, czy na studiach, do czegoś nas prowadzi. Ja jestem zdania tego, że jeśli obierzemy odpowiednią ścieżkę, czy do swojej kariery, czy i będziemy w czymś dobrzy, a tak jak sam pan powiedział, grafik komputerowy, może nie chcę tutaj jakby wypecjonować umiejętności grafika, ale jeśli grafik będzie specjalizował się w danej dziedzinie i w tym, co powinien robić, to na jego potrzeby i tak się znajdą osoby, które jednak, żeby wykorzystywać AI, czy inną technologię, trzeba mieć jednak tą wiedzę grafika, tak?
4: Mówił pan do młodych ludzi, którzy właśnie wybierają swój zawód. Nie bać się, tak? Niech wybierają to, co kochają, co im się podoba. Tak. Ale z drugiej strony też mogą się tutaj zainspirować. Może tutaj znajdą...
10: Tak, no musimy znaleźć złoty środek, tak? Nie bać się inspirować, ale jednocześnie myśleć rozsądnie i dążyć do swojego celu. Jeśli już obierzemy dany kierunek i zobaczymy, że to jest to dla nas, to przede wszystkim to jednak to poświęcenie jakieś, ten poświęcony czas, on później zaowocuje.
4: A zawody nie poznikają tak szybko, nowe się pojawią.
10: Dokładnie, więc nie mamy czym przejmować. No, jak 150 lat temu wprowadzali samochody w Wielkiej Brytanii, ktoś musiał iść przed samochodem i machać czerwoną flagą, że jedzie samochód, więc nie bójmy się technologii, rozwijajmy się w niej, a na pewno jeśli nie zostaniemy w tyle, na pewno zawody i praca będzie.
2: Z niedawno przeprowadzonego badania wynika, że 38% młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat obawia się, że sztuczna inteligencja może negatywnie wpłynąć na ich sytuację zawodową. Jednocześnie to właśnie pokolenie Z deklaruje największą znajomość narzędzi AI.
11: Zanim oddadzą krew, mogą otworzyć aplikacje. W Bydgoszczy działa portal dawcy. W jednym miejscu można sprawdzić termin kolejnego oddania krwi, dowiedzieć się, jakiej grupy aktualnie brakuje. A najbardziej aktywni dawcy znajdą się w specjalnym rankingu. Wszystko jest pod ręką, mówi Krzysztof Leks z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
12: No, daje to duże możliwości dawcom takie organizacyjne, zwłaszcza jest to praktyczne pod kątem tego, że portal wskazuje naszym dawcom możliwe terminy kolejnych oddań krwi i jej składników, co do tej pory było możliwe tylko telefonicznie, albo no jeżeli dawca sam sobie liczył ten termin oddania od ostatniej donacji, a tak ma pewność, że już ten dzień kiedy może się podzielić swoją krwią, nadszedł.
4: Czyli tak naprawdę do tej pory było to trochę trudniejsze kontrolować, prawda? Z taką aplikacją jest prościej.
12: Zdecydowanie prościej, tym bardziej, że dawca domyślnie w ciągu 3 dni przed terminem dostaje powiadomienie z aplikacji. Oczywiście może sobie to dowolnie też ustawić. Też bardzo nam zależało na tym, żeby tą aplikację wprowadzić na początku roku, ze względu na to, że dawcy mają też przywilej odliczenia sobie oddanej krwi od podatku. I żeby to zrobić, trzeba mieć dane o ilości oddanej krwi w zeszłym roku. No i zazwyczaj właśnie musieli się dawcy tutaj osobiście kierować po takie zaświadczenie. Teraz mogą tą ilość po prostu sprawdzić sobie w aplikacji, wpisać w rozliczenie. No bo samo to zaświadczenie przy składaniu PIT-u nie jest obowiązkowe. Dopiero na wezwanie, więc wystarczy po prostu ta ilość.
4: Co jeszcze umożliwia ta aplikacja?
12: Trzeba też zaznaczyć, że sama aplikacja, która niestety w tym momencie jest dostępna tylko dla użytkowników systemu Android, daje dużo większe możliwości niż sam portal w wersji komputerowej, ze względu na to, że oprócz tych informacji o ilości oddanej krwi ogólnie w zeszłym roku, terminów donacji, daje też możliwość sprawdzania stanu kolejek aktualnie w naszych punktach, możliwości zobaczenia harmonogramu naszych akcji wyjazdowych, też po lokalizacji, gdzie tą krew można w najbliższym miejscu oddać, stanów magazynowych. No i przede wszystkim to, na czym się skupiamy, to rozwój, bo tutaj myślimy o tym, żeby tych danych, które będą dostępne dla dawców, cały czas rozszerzać te możliwości. No i nie ukrywamy, to już też mówimy wprost, że w najbliższym czasie planujemy uruchomić możliwość rejestracji internetowej na oddanie krwi. Z tym, no, że to jest temat trochę bardziej skomplikowany, wymagający dłuższego przemyślenia, zagospodarowania tych dawców, kolokwialnie mówiąc, internetowych i tych z tradycyjnej kolejki, a nie chcieliśmy z tego względu wstrzymywać wdrożenia całości, więc podzieliliśmy to na takie dwa etapy.
4: A tak z Pana punktu widzenia, co jest najfajniejsze w tej aplikacji, jaka funkcja?
12: Myślę, że właśnie te terminy donacji, bo w momencie oddania nie każdy po tych 2 miesiącach pamięta, jaki to był konkretnie dzień. No a przepisy wymagają, żeby to było dokładnie ten minimum 56 dni, więc w prosty sposób można sobie podejrzeć właśnie ten termin, kiedy możemy krew czy jakiś wybrany składnik oddać.
4: Mówimy tutaj o portalu, który funkcjonuje tutaj z ramienia Centrum Bydgoskiego. Czy tego rodzaju aplikacje czy portale funkcjonują tu już w kraju?
12: W ramach tej aplikacji Moja Krew bodajże funkcjonują razem z nami 3, jeżeli dobrze pamiętam, 4 centra krwiodawstwa. Są też centra, które działają w ramach innych podobnych aplikacji. Natomiast trzeba zauważyć, że niestety do tej pory te aplikacje nie są ujednolicone, więc też trzeba zaznaczyć, że dawca będzie widział w naszej wersji aplikacji tylko donacje oddane w ramach naszych placówek w województwie kujawsko-pomorskim. Oczywiście tutaj czekamy na portal ogólnopolski eKrew, który no, docelowo ma to ujednolicić, ale no, w tym momencie dajemy możliwość tutaj dawcom w zakresie naszego centrum sprawdzenia tych informacji, które są dla nas najistotniejsze.
4: A co z tą eKrwią?
12: No jest to projekt, który tak on cały czas jest w trakcie budowania, tak? Bo to jest projekt ogólnopolski. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że w tej wersji dostępnej dla dawców, on będzie wyglądał pewnie dosyć podobnie jak ta aplikacja, natomiast on ma od tej, że tak powiem, wewnętrznej strony też obsługiwać centra pod kątem pracy pracowników.
4: I są tacy właśnie, którzy wracają zapewne regularnie.
12: Tak, oczywiście. No, nawet mogę zdradzić, że śledząc nasze statystyki zeszłoroczne, to średnio każdy z naszych dawców oddaje 2,2 raza w ciągu roku. Oczywiście w przypadku mężczyzn mogą to robić 6 razy w ciągu 12 miesięcy, kobiety trochę rzadziej, 4 razy, jeżeli chodzi o krew pełną. No ale widać, że te osoby, zresztą statystyki wskazują, że nasi dawcy robią to po prostu coraz częściej. A najlepszym przykładem są ci dawcy wieloletni, którzy no, cieszą się świetnym zdrowiem, oddając przez nawet kilkadziesiąt lat, więc na pewno tutaj nasz priorytet, czyli bezpieczeństwo dawcy i biorcy, sprawia, że nie stanowi to problemu dla takiego dawcy, a jest ogromną wartością, bo trzeba podkreślać, że tej krwi, która jest bezcennym lekiem, nie można sztucznie wyprodukować, nie można nigdzie kupić. A każdy, kto bierze jakiś lek na stałe, mógłby sobie wyobrazić, co by było, gdyby nagle w aptekach go zabrakło. No a właśnie tutaj tej krwi w żaden sposób niczym nie zastąpimy.
4: Zeszły rok był, zdaje się, rekordowy, tak, jeśli chodzi o liczbę dawców?
12: W przypadku naszego centrum my zanotowaliśmy około 3% wzrost liczby donacji, czyli liczby oddań. Można to określić dodatkowym sukcesem, bo niestety minimalnie spadła nam liczba dawców oddających krew. Więc z jednej strony sukces, że oddaliśmy, pobraliśmy tej krwi więcej i dawcy robią to coraz częściej. Natomiast niestety te tendencje demograficzne sprawiają, że nasza praca będzie pod tym kątem coraz trudniejsza, bo ja nawet wchodząc tak głęboko w tą analizę naszej sytuacji, i tak ta liczba dawców spadła nam o mniej niż liczba mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, a w województwie kujawsko-pomorskim, porównując nadal aktualne dane GUS, czyli między 23 a 24 rokiem, to liczba osób między 20 a 20 bodajże 6 rokiem życia spadła o 16%. Więc no tutaj coraz ciężej nam będzie pozyskiwać tych młodych dawców, którzy oczywiście nie jest tak, że krew od starszych dawców jest mniej wartościowa, natomiast musimy mieć świadomość, że im dawca starszy, tym częściej się przydarzają jakieś choroby czy inne przypadki, które mogą takiego dawcę dyskwalifikować. Im więcej będziemy mieć tych dawców młodych u podstawy tej piramidy, to tym więcej zostanie z nami na przyszłość.
4: Akcje wyjazdowe pomagają?
12: Oczywiście, chociaż widzimy tendencję, że dawcy coraz częściej oddają w tych naszych placówkach stacjonarnych, to my też jesteśmy trochę takim wyjątkiem w skali Polski, ale też ze względu na to, że my mocno rozbudowaliśmy te nasze placówki terenowe, bo w ciągu paru ostatnich lat zupełnie nowe budynki postawiliśmy w Brodnicy, Grudziądzu i Nowrocławiu. Bardzo wzrósł komfort dawców w tych placówkach, ale oczywiście akcje wyjazdowe też są nieodłączne, bo dają możliwość oddawania krwi, włączenia się w ten ruch osobom, które mieszkają no daleko od tych miast, gdzie mamy placówki. W innym wypadku taki dojazd pewnie na oddanie byłby utrudniony lub wręcz niemożliwy, więc też, żeby rozszerzać tą siatkę naszych krwiodawców, no jest to nieuniknione. W zeszłym roku też pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o liczbę akcji wyjazdowych, bo pierwszy raz przekroczyliśmy 800 akcji zorganizowanych w ciągu roku, no to też pokazuje, ile pracy przy organizacji tego typu wyjazdów no, mamy na co dzień.
4: No ale problem z krwią to też jeden z elementów, zdaje się, bo pojawia się też problem z regulacją faktur, prawda, przez placówki medyczne.
12: To jest kwestia już powiedzmy drugorzędna tutaj, jeżeli chodzi o ten temat. Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie tych stanów magazynowych, tej krwi, żeby ta krew była dostępna dla tych placówek, dostępna dla szpitali. Kwestie rozliczeń, no to tak jak mówię, to jest kwestia drugorzędna. Można ją odsunąć na drugi plan, biorąc pod uwagę to, że przede wszystkim musimy się skupić na tym, żeby tych dawców chętnych do oddawania krwi było jak najwięcej.
11: Portal Dawcy jest dostępny jako aplikacja mobilna i w przeglądarce internetowej. Nowe rondo w Broniewicach w powiecie inowrocławskim już otwarte. Skrzyżowanie z ruchem okrężnym powstało na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 255 z drogą powiatową w kierunku Janikowa i Inowrocławia. To ważny element modernizacji całej drogi łączącej Pakość ze Strzelnem. Marszałek województwa Piotr Sołecki zapowiedział, że w tym roku rozpocznie się także budowa nowego fragmentu tej trasy w Trlągu oraz budowa kolejnego ronda w Rzadkinie. 14 czerwca wystartuje bydgoskie święto cykliczne. Rowerzyści przejadą ze Starego Rynku przez Bydgoszcz do Ostromecka. Rajd ma charakter rodzinny. Będzie też specjalna strefa animacji dla najmłodszych rowerzystów. Wcześniej 12 czerwca odbędzie się spotkanie z autorami przewodników. Dwa nowe przystanki wiedeńskie powstaną w rejonie nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest już umowa na zaprojektowanie i ich wybudowanie. Przystanek w kierunku centrum będzie zlokalizowany na wysokości gdańskiej 125, natomiast ten prowadzący w kierunku Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku będzie mieścił się przy powstającej właśnie drodze dojazdowej do kampusu. Wcześniej na ulicy Gdańskiej powstały trzy pary przystanków w rejonie ulicy Chodkiewicza, Placu Wolności i Placu Praw Kobiet. Uwaga na drodze, wciąż jest sporo wykroczeń kierowców w stosunku do pieszych i rowerzystów. Ostatnio bydgoscy policjanci w czasie akcji NURT ujawnili ponad 70 tego typu zdarzeń. Najczęściej to przekraczanie dozwolonej prędkości w pobliżu przejść dla pieszych.
1: SK Bydgoszcz.
11: To będzie tydzień pełen warsztatów, spotkań autorskich i zabaw. 18 maja ruszy 15. Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci i Literoobrazki w Bydgoszczy. Będą spotkania poświęcone baśniom i rękodziełu. To największe święto książki dla dzieci w regionie. Festiwal potrwa do 23 maja. Rowerem będzie można pojechać z Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego do Puszczy Bydgoskiej. Miasto podpisało umowę na budowę półkilometrowego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ulicy Petersona. Trasa połączy istniejące ścieżki w parku z budowanym ciągiem rowerowym. Nowa trasa rowerowa ma być gotowa we wrześniu.
1: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Bydgoszcz zajęła pierwsze miejsce w rankingu finansowym samorządu terytorialnego. W ocenie naukowców i ekonomistów nasz budżet może być wzorem dla innych samorządów w Polsce. Na wynik wpływa m.in. wysoka skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych. Ranking finansowy samorządu terytorialnego bazuje na danych z regionalnych izb obrachunkowych za 2025 rok. Analizowali je m.in. naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nagrody dla Bydgoszczy na uroczystej gali w Warszawie odebrał skarbnik miasta Piotr Tomaszewski. Maksymalizacja wykorzystania środków unijnych dla rozwoju miasta to cel, priorytet stosowany w Bydgoszczy. Dzięki temu wydatki inwestycyjne systematycznie rosną i w 2025 i 2026 roku zbliżają się do kwoty miliarda złotych. Dodatkowo wszystkie zadania inwestycyjne poddane były konsultacjom, by wiedzieć, jakie z nich najbardziej oczekiwane są przez mieszkańców. Ranking jest narzędziem wykorzystywanym m.in. przez przedsiębiorców, którzy szukają gmin o stabilnej sytuacji do rozpoczynania dużych inwestycji. Pomaga też ocenić jakość gospodarowania środkami publicznymi. Z pracą dla osób z niepełnosprawnościami jest coraz lepiej, przyznają eksperci. Nadal jednak trzeba przekonywać część pracodawców, że różne dysfunkcje nie muszą być przeszkodą w miejscu pracy. Jeszcze kilka lat temu w firmach funkcjonowało więcej stereotypów, mówi Anna Rybacz-Bigoń z Fundacji Aktywizacja.
9: Rynek pracy się zmienia w tym sensie, że coraz więcej pracodawców jest otwartych na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że to wynika też z tego, że coraz więcej jest informacji o tym, że osoby z niepełnosprawnościami mogą pracować na otwartym rynku, mogą być pełnoprawnymi właściwie pracownikami na każdym stanowisku, o ile mają kompetencje i kwalifikacje, żeby takie stanowiska zajmować. Więc pracujemy nad tym, żeby tych pracodawców uświadamiać, że właściwie nie trzeba bardzo zmieniać stanowiska pracy czy dostosowywać. Czasem wystarczy się otworzyć, żeby zatrudnić osobę z niepełnosprawnościami do zespołu.
4: Nie trzeba wcale dużych kosztów nawet, prawda, żeby dostosować takie miejsce. To są chyba takie popularne mity, które mogą odstraszać.
9: Tak, najtrudniejsze jest oczywiście dostosowanie stanowiska pracy dla osoby poruszającej się na wózku. Natomiast tak na dobrą sprawę w wielu innych przypadkach nie są to wysokie koszty związane z dostosowaniem miejsca pracy, a co jest kluczowe i istotne, to warto na rozmowie rekrutacyjnej zapytać osobę z niepełnosprawnościami, jakich oczekuje jakichś potrzeb czy wymagań związanych ze stanowiskiem pracy i po prostu stąd czerpać te informacje, a nie na siłę dostosowywać stanowiska do potrzeb, które właściwie nie istnieją.
4: W jakich branżach czy w jakich zawodach najczęściej osoby z niepełnosprawnościami znajdują zatrudnienie, może gdzie są najchętniej zatrudniane?
9: No taki stereotyp, który występuje, to są to, że osoby z niepełnosprawnościami są zatrudniane na najniższych stanowiskach pracy, to znaczy w sprzątaniu i w ochronie, a nasza fundacja dba o to i właśnie na tym nam zależy, żeby odchodzić od tych stanowisk, czyli kierować osoby z niepełnosprawnościami tam, gdzie mają kompetencje i kwalifikacje, żeby taką pracę wykonywać. Osoby z niepełnosprawnościami mogą pracować wszędzie tam, gdzie mają, spełniają wymagania rynku pracy.
4: I to jest też popularny mit w takim razie, prawda, że te zawody, no tak jak pani wymieniła, prawda, Te zawody wydawałoby się są najczęściej podejmowane przez osoby z niepełnosprawnościami, a to jest mit, wcale tak nie musi.
9: Tak, wcale tak nie musi być. My w samym oddziale w Bydgoszczy zatrudniamy 4 osoby z niepełnosprawnościami, które nie zostały zatrudnione przez pryzmat orzeczenia, tylko przez pryzmat kompetencji, kwalifikacji i umiejętności, które posiadają.
4: Nastawienie ludzi też ma znaczenie, mówię tutaj o pracodawcach.
9: Tak, nastawienie jest kluczowe i jeśli czy to dział HR, czy właściciel przedsiębiorstwa jest otwarty na zatrudnienie, to zupełnie inaczej otwiera się zespół na taką osobę.
4: Zachęty może finansowe. Jak to wygląda z punktu widzenia pracodawcy? Na co on mógłby liczyć, jeśli chodzi o wsparcie? Może to może być zachętą?
9: Tak, pracodawca może liczyć na dofinansowanie do stanowiska pracy, czyli dostosowanie stanowiska pracy. To też jest finansowane ze środków PFRON-u, które są to środki w powiatowych urzędach pracy, ale też są to dofinansowania za zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, tak zwane dofinansowania do wynagrodzenia osoby z niepełnosprawnościami, czyli realne środki, które trafiają do pracodawcy za to, że taką osobę zatrudnia. Natomiast z perspektywy Fundacji Aktywizacja dla nas kluczowe nie są te korzyści, które są korzyściami finansowymi, tylko te dodatkowe, ponieważ zespół różnorodny to zespół, który więcej realizuje działań, więcej widzi i to rzeczywiście przekłada się na lepsze sprzedaże na przykład, bo zespół taki różnorodny dostrzega więcej rzeczy.
4: Zmienia się to, tak? W perspektywie czasu 5-10 lat temu nastawienie pracodawców do tych osób, to można zauważyć?
9: Oj, zdecydowanie się zmienia, dlatego ten stereotyp, że osoby z niepełnosprawnościami pracują w ochronie i sprzątaniu już teraz odchodzi trochę, tak? To było bardzo popularne 10 lat temu, natomiast teraz widać otwartość różnych branż na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
4: Ale trzeba jeszcze o tym mówić.
9: Cały czas trzeba uświadamiać, trzeba edukować, po prostu edukować pracodawców, jakie są korzyści materialne, ale też pozamaterialne związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami.
2: Z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami korzystają obie strony, uważa Izabela Osowska z jednej z lokalnych piekarni w Bydgoszczy.
13: Ponieważ jesteśmy zakładem pracy chronionej, więc głównie szukamy osoby z niepełnosprawnościami. Mało jest takich firm na rynku. No i też osoby z niepełnosprawnościami często do nas nie docierają, ponieważ tam się boją składać jakieś aplikacje internetowo lub na przykład uważają, że nie mają szans. Korzyści są. Jako zakład pracy chronionej to no, są obopólne korzyści, bo z jednej strony pracodawca ma dopłaty, tak? Osoby niepełnosprawne też są bardziej takimi pewnymi pracownikami, ponieważ jak już znajdą tą pracę, to raczej się starają tak do niej podchodzić uczciwie i tutaj z lojalnością i z zaangażowaniem. Natomiast pracownicy z tego tytułu też mają dodatkowo czy powiedzmy 7 godzin pracy przy stopniu umiarkowanym lub znacznym, czy 10 dni dodatkowego urlopu po roku pracy. Również my jako pracodawca też staramy się tutaj dopasować pod kątem ewentualnych rehabilitacji, lekarzy czy innych takich no, tutaj umożliwienia niepełnosprawnym w ramach tutaj też pracy, jakby załatwianie swoich spraw prywatnych związanych z lekarzami. Może dlatego się boją, że jednak osoby niepełnosprawne, no ale jest to też pewna specyfika jakby właśnie tutaj tych skorzeń, że mogą częściej chorować. I to rzeczywiście w przypadku takich pracodawców, no to jest później problem z obsługą stanowisk w momencie, kiedy pracownik zachoruje. Natomiast my sobie z tym radzimy, jakby zachęcamy jak najbardziej do zatrudnienia.
4: Jakie stanowiska na przykład?
13: Obecnie mamy, tutaj rekrutujemy i osoby pełnosprawne i niepełnosprawne na stanowiska kierowcy szukamy, piekarzy oczywiście cały czas, ponieważ jest to jakby zawód deficytowy, mało osób też się w nim kształci, sprzedawców i również specjalistę do spraw płac.
2: Osoby szukające pracy przyznają, że nie jest to takie proste.
14: Jest ciężko, ja już ponad 3 miesiące szukam pracy. Ja jestem osobą z epilepsją, epilepsją, chorobą cukrzycową, nie tylko. Jest ciężko znaleźć pracę. Niektórzy nie chcą brać z chorobami neurologicznymi.
4: Boją się.
14: Bardzo się boją.
4: Jak by pani przekonała tych pracodawców, żeby panią zatrudnili, albo w ogóle osoby z niepełnosprawnościami?
14: Żeby dali nam szansę i żeby się nie bali zatrudniać z epilepsją, neurologiczną chorobą, bo to jest nie nasza wina, że chorujemy na tą chorobę.
4: I może być jest pani świetnym pracownikiem, prawda?
14: No pewnie, że tak. Ja się nie boję żadnej pracy.
4: No właśnie, a jakaś konkretna praca panią interesuje?
14: Ja całe życie pracuję w handlu i chciałabym pracować w handlu cały czas po prostu, nie?
15: Te szukając prywatnie pracy, to niektórzy pracodawcy są jeszcze, jakby to powiedzieć, zacofani lekko, nie? Nie znają tych plusów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, więc wszystko jeszcze należy ich szkolić, przekazywać informacje, jak będzie dobrze.
4: Trzeba o tym mówić.
15: Trzeba mówić głośno.
4: Jakie to plusy na przykład?
15: No, dofinansowanie do pensji pracownika, nie? Z państwa. Pracownik dostaje, pracodawca otrzymuje praktycznie cały zwrot wypłaty, którą ponosi na pracownika, nie licząc ZUS-u i w ogóle, nie? Tam jakieś zniżki jeszcze oczywiście na PFRON-y i inne rzeczy, więc to jest jak najbardziej na plus, nie?
4: Zmienia się to na przestrzeni lat, to nastawienie?
15: Zmienia się, bardzo się zmienia, tak. Nie można powiedzieć, że nie, bo się zmienia.
2: Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, mogą otrzymywać różne formy wsparcia, a najważniejszą z nich jest dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników.
1: SK Bydgoszcz.
2: Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru. Statystyki są alarmujące. To trzecia przyczyna zgonów i najczęstsza trwałej niepełnosprawności. Na dużą część przypadków udaru mózgu mamy wpływ poprzez codzienne zachowania, zaznacza dietetyk Daria Szcześniak.
16: Przede wszystkim powinniśmy zadbać o odpowiedni rozkład makroskładników, czyli te nasze podstawowe makroskładniki to są białka, węglowodany i tłuszcze. Jeżeli chodzi o białka, zazwyczaj mamy go za niską podaż w naszej diecie i tutaj powinniśmy zadbać o odpowiednią ilość chociażby spożywanych jogurtów naturalnych, kurczaka czy też indyka, żeby gdzieś tam to białko w naszej diecie uzupełniać. W przypadku tłuszczu, tych mamy w naszej diecie zazwyczaj zbyt duże ilości. Powinniśmy tą liczbę tłuszczu zredukować chociażby technikami przyrządzania potraw. Możemy zamiast piec smażyć na głębokim tłuszczu, możemy je piec w piekarniku, czy też mamy teraz mnóstwo dostępnych produktów, chociażby jak air fryer, żeby obniżać tą zawartość tłuszczu w naszej diecie. Również zadbajmy o zdrowe tłuszcze. Czyli unikajmy takich produktów jak smalec, czy też nasycone kwasy tłuszczowe, które znajdują się w tych niezdrowych, zakazanych produktach, na przykład właśnie jak chipsy. Tylko zadbajmy o dostarczanie dużej ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych, chociażby w takich olejach jak olej rzepakowy, oliwa z oliwek, czy też oleje tłoczone na zimno, takie jak lniany, czy też popularny teraz olej z czarnuszki. Udarom możemy zapobiegać dietą. Oczywiście ta dieta powinna być wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle dietą w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie. Również unikajmy słowa dieta, zamieńmy je na zdrowy styl życia i ten zdrowy styl życia powinien nam towarzyszyć w ciągu naszego całego życia, aby unikać nie tylko udarom, ale również wszystkim chorobom cywilizacyjnym.
2: Zdarza się, że o wystąpieniu udaru można nawet nie wiedzieć. Pan Adam dowiedział się o tym zupełnie przypadkiem.
17: Szedłem chodnikiem i 3 kroki w bok zacząłem tracić równowagę.
4: Nagle?
17: Nagle, tak. Ni stąd, ni stąd. No, potem przeszło i było normalnie. Potem po jakimś czasie się okazało, że to był udar.
4: A jak się okazało? Specjalnie poszedł pan?
17: Wylądowałem i mi zrobili rezonans głowy. I tam wyszło, że miałem udar.
4: Wołano pogotowie?
17: Nie. Ja z innej przyczyny, z powodu migotania przeciągów znalazłem się w szpitalu i tam zrobili mi rezonans głowy.
4: I przy okazji się okazało?
17: I przy okazji się okazało. Tak trochę.
4: I co lekarz powiedział? Że miał pan...
17: Że miałem udar, tak. Czy pan przechodzi udar? Takie zadał mi lekarz pytanie, tak?
4: Pan zaskoczony?
17: A ja zaskoczony mówię nie. No tak, miał pan udar niestety. Nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem, ale kojarzę ten fakt, bo mogło tak być. Akurat tak było, że straciłem równowagę na idąc chodnikiem.
4: Ale to były takie objawy, które no nie wzbudziły jakiegoś wielkiego.
17: Nie wzbudziły żadnych podejrzeń, bo to jest takie normalne, no zawirowanie, no zawrót głowy, coś takiego. No.
4: Zdarza się, można pomyśleć.
17: Tak jest, tak. I też tak było w moim przypadku.
4: A co lekarz powiedział? To znaczy, trzeba było zmienić jakieś nawyki, nie wiem, czy żywieniowe, czy w ogóle styl życia, coś podpowiadał?
17: Nie. Nie. Tutaj żadnych odpowiedzi ze strony medyków nie było.
18: A pan sam coś próbował zmienić może?
17: Nie, no bo ja nie doszukiwałem się przyczyny, bo nie miałem bladego pojęcia, nie?
18: A jest jakaś obawa, że to może się powtórzyć?
17: Oby nie, oczywiście, że tak. No. Każdy chciałby być zdrowy, nie?
2: Co roku w Polsce udaru mózgu doznaje około 90 tysięcy osób. Bardzo ważny jest ten czas. Każdy zyskany kwadrans to dodatkowy miesiąc samodzielnego życia pacjenta. Niższe o 5% ryzyko zgonu i większe szanse na poruszanie się. Nowy fotoradar pojawi się w regionie, dokładnie w Czarnowie, w gminie Zła Wieś Wielka w Kujawsko-Pomorskim. Będzie zamontowany w rejonie szkoły i przejścia dla pieszych w pasie zieleni w stronę Torunia. Dwa przystanki wiedeńskie powstaną w rejonie nowego kampusu Akademii Muzycznej. Jest już umowa na zaprojektowanie i ich wybudowanie. Przystanek w kierunku centrum miasta będzie zlokalizowany na wysokości ulicy Gdańskiej 125, natomiast ten prowadzący w kierunku Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku będzie się mieścił przy powstającej właśnie drodze dojazdowej do kampusu. Można zaprojektować i wykonać mural na budynku schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy. Miasto właśnie ogłosiło konkurs. Tematem prac są wizerunek zwierząt, ich charakter i obecność. Urząd czeka na pracę do 17 czerwca. Konkurs skierowany jest do profesjonalnych artystów posiadających doświadczenie w realizacji murali. Projekt musi być oryginalny i wykonany specjalnie na potrzeby niniejszego konkursu. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne lub zespoły autorskie. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Projekt może być wykonany dowolną techniką projektową.
1: SK Bydgoszcz News.
11: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rachwelska. To już od półtora roku za długo. Już 4 lata trwa remont Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Po drodze pojawiło się wiele przeszkód, stąd poślizg, który znacznie opóźnił finisz prac. Gdy wszystko będzie już gotowe, teatr wkroczy w XXI wiek. Pojawi się kilka technologicznych nowinek, których dotąd nie było, powiedział nam dyrektor bydgoskiej sceny Benjamin Bukowski.
19: Jesteśmy w przededniu zakończenia pierwszego etapu modernizacji. Ten etap przedłużył się, jak wszyscy doskonale wiedzą, głównie na skutek historycznej tkanki tego budynku i dość specyficznych uwarunkowań związanych z gruntem, z tym, że w pewnym momencie inwestycji ten budynek zaczął osiadać i ze złożonością tej inwestycji. To są głównie opóźnienia, na które niestety jako dyrekcja nie mieliśmy zbyt dużego wpływu, ponieważ objąłem funkcję półtora roku temu, już na dość zaawansowanym etapie prac. Natomiast zakładamy, że jeszcze przed wakacjami ten pierwszy etap się zakończy i ogłosiliśmy przetarg na etap drugi od początku zaplanowany, który szacujemy potrwa do 6 miesięcy, obejmujący modernizację, wyposażenie już bezpośrednio z samej sceny, czyli zamontowanie tam najnowszych systemów dźwiękowych, oświetleniowych, które przyniosą nasz teatr daleko, daleko w XXI wiek. I mamy takie bardzo optymistyczne założenie, że gdzieś z początkiem nowego roku widzowie w końcu powinni tą naszą główną inwestycją się cieszyć. A przy czym pamiętajmy jednocześnie, że teatr działa i to działa bardzo intensywnie. Na naszej małej scenie odbywają się regularnie spektakle, premiery, bydgoskie salony poezji i muzyki, zajęcia warsztatowe. Na przestrzeni ostatnich 2 lat zwiększyliśmy sprzedaż biletów o 3000, więc to nas bardzo cieszy. Co więcej, teatr, mimo że jeszcze tej modernizacji głównego gmachu nie skończył, to już dzięki życzliwości miasta poszerzył się jeszcze bardziej o budynek dawnego kasyna przy ulicy Gdańskiej, który, jeżeli chodzi o sceny, będziemy udostępniali bydgoskim teatrom i grupom alternatywnym. Natomiast w części biurowej również uzupełni te przestrzenie, których nam po modernizacji brakowało, żeby cała nasza administracja i twórcy się pomieścili w godnych warunkach.
18: Czyli to już ostatnie miesiące.
19: Tak.
18: No trochę, nawet nie trochę, dużo dłużej widzowie muszą czekać na swój teatr.
19: Tak, 4 lata temu zaczęła się ta inwestycja. Pierwotnie była zaplanowana na 2,5 roku, więc mamy około 1,5 roku opóźnienie, co przy tak dużych inwestycjach niestety, zwłaszcza w inwestycjach publicznych, jest częstym zjawiskiem. Jest to oczywiście zjawisko, na którym cierpi nasza publiczność, ale które też bardzo odbija się na nas samych, ponieważ nasz i zespół aktorski, i zespół administracyjny działa w innych warunkach niż mógłby. Ponieważ historycznie od co najmniej 20-30 lat jest to jeden z chyba najważniejszych teatrów w Polsce, no to czekamy, żeby móc rozwinąć nasze skrzydła na dużej scenie.
18: Ja tylko dopytam o to wyposażenie, bo mówi pan, że wkroczycie w XXI wiek, to co to będzie za wyposażenie, jakieś nowinki?
19: Tak, przede wszystkim zmieni się sama scena, ponieważ będziemy mieli dwa bardzo ważne elementy mechaniki sceny. Scenę obrotową, taką, która pozwoli nam realizować najbardziej złożone projekty sceniczne, w których scenografia będzie mogła zmieniać się, obracać. To jest standard, który na największych scenach polskich funkcjonuje. Oprócz niej będziemy mieli zapadnię pneumatyczną, rodzaj windy towarowo-osobowej, która będzie mogła elementy scenografii i naszych aktorów na scenę wyławiać niczym Deus Ex Machina spod ziemi. Natomiast wszystkie jakby całe nowe mosty oświetleniowe będą przejściem z oświetlenia żarowego, dość przestarzałego i dość energochłonnego na oświetlenie LED-owe, które stwarza zupełnie inne możliwości, jeżeli chodzi o reżyserię świateł i przede wszystkim jest dużo bardziej ekologiczne. Nowy system udźwiękowienia, który pozwoli lepiej nagłośnić naszą scenę. Przejdziemy też z zapadnie ze szczękietów sznurowych na szczękiety mechaniczne, takie, które pozwolą nam unosić różne elementy scenografii w sposób już zmechanizowany.
11: Jak dowiedział się nasz reporter, Teatr Polski w Bydgoszczy ma być gotowy na przyjęcie widzów na początku przyszłego roku.
1: SK Bydgoszcz.
11: Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Kangurowanie to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych dniach po porodzie. W Bydgoszczy personel uświadamia rodziców, jak ważny jest ten kontakt. Mówi profesor Iwona Sadowska-Krawczenko, pediatra ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
20: Dla mnie jest to bardzo ważne, ponieważ zdaję sobie sprawę jako lekarz, neonatolog, pediatra, że ten kontakt dziecka z rodzicem, zarówno matką, jak i ojcem jest szalenie ważny. Jest szalenie ważny dla rozwoju tego dziecka, dla rozwoju psychiki tego dziecka, dla tworzenia prawidłowej więzi, również ze względu na lepszy proces adaptacji do życia w nowych warunkach, czyli poza łonem matki. Ma to też znaczenie, jeżeli chodzi o mikrobiologię, to znaczy mniej zakażeń te dzieci mają wtedy, kiedy są przez rodziców kangurowane. Ma to dla mnie ogromne znaczenie z punktu widzenia dobra dziecka, ale również dla mnie, jako dla kierownika kliniki, jest to ogromna radość, że my jako personel, że zespół, który mam przyjemność prowadzić, zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są te procedury i jak to jest istotne, żebyśmy tych rodziców zachęcali do tego kangurowania, bo jeżeli my im tego nie powiemy, to oni nie zawsze o tym wiedzą, więc jestem bardzo wdzięczna wszystkim lekarzom, położnym, pielęgniarkom, całemu zespołowi za to, że o tym pamiętają.
18: Mówimy tutaj o korzyściach dla dziecka, ale również są korzyści dla rodziców.
20: Zdecydowanie. Ma to ogromne znaczenie również dla rodziców i tutaj rzeczywiście podkreślmy dla rodziców, bo rzeczywiście ojcowie byli troszeczkę po macoszemu traktowani, to trzeba przyznać. My teraz wiemy, jak to jest istotne, żeby zarówno matka, jak i ojciec te dzieci kangurowały i ojców też do tego zachęcamy. Budowanie więzi, tak jak pan wspomniał, oczywiście, ale też kwestia u kobiety lepszej laktacji, a na laktacji, na produkcji mleka u mamy bardzo, bardzo nam zależy, bo wiemy, że od tego w dużej mierze zależy zdrowie naszego pacjenta.
18: Rzeczywiście z pani doświadczenia i obserwacji widać, że ojcowie też decydują się na kangurowanie.
20: Oczywiście. Ojcowie się decydują i tak powiem, że nie mają wyjścia, ponieważ my proponujemy i, że tak powiem, nie znosimy sprzeciwu. To tak oczywiście pół żartem, pół serio, ale muszę powiedzieć, że bardzo zdarza się rzadko, żeby któryś z ojców nie chciał kangurować dziecka. A wręcz my widzimy, czasami oni są trochę tak, trochę może w cudzysłowie, zazdrośni o to. Część rodziców sama się umawia. Ja będę tego dnia kangurował, ja drugiego. Albo ja przed południem, ja po południu. Więc zdecydowanie dużo ojców kanguruje.
11: Kangurowanie to niezwykłe doświadczenie także dla ojców, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
21: Po pierwsze to jest relacja. Akurat mam porównanie pomiędzy, bo miałem taką sposobność, że moja pierwsza córka, która się urodziła, nie miała możliwości kangurować, bo wylądowała na intensywnej terapii z lekkim tak zwanym ZZO. Tak zwanym. I niestety była od razu zabrana na oddział, co spowodowało, że nie było możliwości w żaden sposób konkurowania dziecka od razu po porodzie. Ale już z moim nowszym synem, który ma obecnie 6 lat, miałem możliwość od razu konkurować. Powiem tak, ten moment tego świeżorodka, którego się dostaje, który parę minut temu wyszedł na świat i się pojawił. Ten moment, kiedy się dotyka tego dziecko, czuje się, że tą więź, to jest zbudowanie takiej relacji, której to jest taki pierwszy raz, którego nigdy nie da się już powtórzyć. To jest coś, co jest niemożliwe. Człowiek czuje z jednej strony radość, smutek jak gdyby też, jak gdyby gdzieś, przerażenie, ponieważ trzyma istotę ludzką po raz pierwszy i zostanie z nią do końca życia, co daje jeszcze jedną rzecz, taką, że może jej przez tą chwilę czasu konkurowania opowiedzieć wszystko, co będzie robił. To jest rzecz, którą ojcowie powinni robić zawsze, jak tylko mają możliwość po porodzie. Czyli mama oczywiście musi konkurować, bo to jest zalecenie oczywiście i tak dalej, ale nie zapomnę ojca, ojcowie też mają konkurować, ojcowie także mają pamiętać o tym, że tego momentu nigdy już nie powrócą. To jest ten jedyny pierwszy raz, którego nigdy już więcej nie zawrócą.
18: I nie zapomną,
21: tak dokładnie, bo to jest taki moment, ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem, ponieważ mogłem mu przez tą chwilę, kiedy on, ja czułem jego, a on czuł moje bicie serca, on czuł jak to moje szczęście, nie wiem, czy to można powiedzieć jakieś podniecenie, też w jakiś sposób podniecenie, ale przede wszystkim to szczęście, ten dotyk, ten zapach, tą skórę, te małe paluszki, ten oddech, te usta, które szukały gdzieś piersi matki, chociaż ja byłem ojcem, więc nie mógł, to jest po prostu coś niesamowitego. Nie zapomnę, nigdy się tego nie zapomni.
18: Mam wrażenie, że jak pan o tym opowiada, to łezka się pojawia.
21: Zawsze, tak, zawsze łezkę mam ochotę, gdybym uronić z prostego powodu. Przy Maxie mogłem, a żałuję bardzo, że przy mojej starszej córce no nie było możliwości, żeby móc kangurować. To jest rzecz dla mnie bardzo smutna, ale niestety jej zdrowie nie pozwoliło na to, żeby ją karać.
18: Z pana obserwacji, może doświadczenia, jak pan sądzi, czy ojcowie coraz chętniej decydują się na kangurowanie?
21: Tak, wielu ojców myśli, że to jest mało męskie, albo boją się. Może nie są mało męskie. To nie jest mało męskie, to jest bardzo męskie, tylko że to jest strach. Oni się boją, że oni to dziecko popsują. To ich własne, tego świeżorodka, to własne ich dziecko, które przyszło, które oni gdyby poczęli, i to może słowo własność to nie jest dobre, to jest ich potomek, ale ich strach przed tym, że to jest tak malutkie, takie drobne, bo to czasami ma 40 parę centymetrów, 50 parę centymetrów, czasami jest to waga 2 kilo, czasami jest to waga ten 5 kilo. Oni się boją, że oni to dziecko popsują i oni dlatego mają strach przed tym kangurowaniem, a nie ma czego się bać. To jest po prostu ten moment, kiedy trzeba być facetem i trzeba po prostu wziąć na klatę, dosłownie na klatę tego dzieciaka, na swoją klatę i po prostu być szczęśliwym.
18: Ona nie trzeba było namawiać, prawda?
21: Nie, mnie nie trzeba było namawiać, ponieważ ja wyczekiwałem tego momentu, mieć możliwość kangurowania.
11: Rodzice wyróżnili Klinikę Neonatologii Bydgoskiego Szpitala w Ogólnopolskim Plebiscycie Fundacji Matkowe Love, mówi szefowa Fundacji Katarzyna Dyńska-Kukulska.
0: Będziemy świętować Światowy Dzień Kangurowania i jak co roku Fundacja Matkowe Love ogłosiła Ogólnopolski Plebiscyt Oddział Przyjazny Kangurowaniu. To plebiscyt, w którym głosami rodziców wcześniaków i hospitalizowanych noworodków wybieramy 5 najlepszych oddziałów neonatologicznych w całej Polsce, gdzie kangurowanie jest złotym standardem. Głosowanie trwa standardowo od 14 lutego, czyli wtedy, kiedy obchodzimy Święto Miłości, kończy się 30 kwietnia i mamy czas, prawie 2 tygodnie na to, żeby zebrać głosy, podsumować, zweryfikować i ogłosić, które oddziały neonatologiczne zostały wyróżnione tym tytułem. W tym roku jesteśmy w szpitalu imienia Jana Biziela w Bydgoszczy, dlatego że klinika neonatologii została wyróżniona wśród tych 5 najlepszych oddziałów neonatologicznych, a oprócz niej znalazły się również oddział kliniczny neonatologii, klinicznego centrum ginekologii położnictwa i neonatologii w Opolu, oddział kliniczny neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, oddział neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie, i zaskoczenie, bo oddział noworodkowy Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej. Kryteria są bardzo proste. W tym roku postawiliśmy na nieprzerwane kangurowanie wcześniaków i hospitalizowanych noworodków przez minimum godzinę, ale jednym z najistotniejszych i takich różnicujących kryteriów było to, że nie mogło być żadnego negatywnego głosu ze strony rodziców mówiącego o tym, że mieli problemy z kangurowaniem. Kangurowanie jest ważne dlatego, że tak naprawdę jest formą terapii małych pacjentów. To ono ratuje ich życie, bo obniża śmiertelność na oddziałach neonatologicznych, ale także wpływa na termoregulację, szybsze uzdrowienie, krótszy pobyt w szpitalu wyciszenie, ukojenie dziecka i pobudzenie laktacji u mamy. Pamiątkowa statuetka, którą co roku mamy i prezentuje ona właśnie ten etap kangurowania, ale także fioletowy fotel do kangurowania i neogripy, czyli cały sprzęt, który ułatwia kangurowanie.
18: Gdybyśmy mogli wyjaśnić jeszcze, może ktoś nie wie, na czym takie kangurowanie polega, co jest najistotniejsze?
0: Kangurowanie to nic innego jak kontakt skóra do skóry, czyli na gołą klatkę piersiową mamy albo taty, kładziony jest goły noworodek, albo wcześniak z całym oprzyrządowaniem i istotą tego jest właśnie ten kontakt nieprzerwany, ciągły, minimum przynajmniej przez godzinę, w którym dziecko koi się i dostraja do ciała swojego rodzica, przychodzi też mikrobiomem.
18: Korzystają też rodzice, prawda, bo to też oddziałuje na mamę na przykład.
0: Oczywiście kangurowanie wpływa w bardzo pozytywny sposób na dziecko i na rodziców. Pozwala budować więź, dzięki temu rodzice wcześniaków, i mam tu na myśli również panów, przestają bać się swojego dziecka po wypisie ze szpitala. Bo musimy pamiętać o tej perspektywie rodzica, a jego jest następująca. Jest on rodzicem rozdzielonym od swojego dziecka, które je tylko odwiedza, może je kangurować i to jest ta forma budowania bliskości. To jest ten kojący dotyk, który trochę równoważy dotyk medyczny, który czasem zadaje ból, bo taka jest perspektywa dziecka i sprawia, że po wyjściu ze szpitalu ci rodzice są bardziej odważni w pielęgnacji i dbaniu o swoje dziecko.
18: Tatusiowie rzeczywiście coraz chętniej decydują się właśnie na kangurowanie.
0: Tatusiowie są bardzo pożądani na oddziałach neonatologicznych. Oni wspierają nie tylko mamę, ale również swoje dzieciaki i mają ogromny wpływ również na to, aby ich dziecko zdrowiało. To jest ich cegiełka do zdrowia własnego dziecka.
11: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z nowym komendantem. Został nim Rafał Marasz z Bydgoszczy.
3: Dobre rozwiązania przyniesiemy z Bydgoszczy, a te, które tutaj funkcjonują, na pewno przekażę również kolegom.
11: A na emeryturę udał się komendant Sławomir Grudziński. Jest przetarg na budowę nowych chodników we Wrockach i Gniewkowie na drodze krajowej numer 15, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Drogowcy planują też pracę na 25 w Nowej Wsi Wielkiej oraz w Jaksicach.
1: SK Bydgoszcz News.
11: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwelska. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Statystyki są alarmujące. To jedna z głównych przyczyn zgonów i najczęstsza przyczyna trwałej niepełnosprawności u dorosłych. Na dużą część przypadków udaru mamy wpływ poprzez codzienne zachowania. O tym specjaliści rozmawiali z mieszkańcami w NFZ w Bydgoszczy, mówi dietetyk Daria Szcześniak.

0: Powinniśmy tą liczbę tłuszczu zredukować, chociażby technikami przyrządzania potraw. Możemy zamiast piec smażyć na głębokim tłuszczu, możemy je piec w piekarniku, czy też mamy teraz mnóstwo dostępnych produktów, chociażby jak air fryer, żeby obniżać tą zawartość tłuszczu w naszej diecie. Również zadbajmy o zdrowe tłuszcze. Czyli unikajmy takich produktów jak smalec czy też nasycone kwasy tłuszczowe, które znajdują się w tych niezdrowych, zakazanych produktach, na przykład właśnie jak chipsy. Tylko zadbajmy o dostarczanie dużej ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych, chociażby w takich olejach jak olej rzepakowy, oliwa z oliwek, czy też oleje tłoczone na zimno, takie jak lniany, czy też popularny teraz olej z czarnuszki. Udarom możemy zapobiegać dietą. Oczywiście ta dieta powinna być wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle dietą w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie. Również unikajmy słowa dieta, zamieńmy je na zdrowy styl życia i ten zdrowy styl życia powinien nam towarzyszyć w ciągu naszego całego życia, aby unikać nie tylko udarom, ale również wszystkim chorobom cywilizacyjnym.
1: Zdarza się, że udar może przejść nawet bez świadomości jego wystąpienia. Pan Adam dowiedział się o tym przypadkiem.
2: Wszedłem chodnikiem i 3 kroki w bok zacząłem tracić równowagę.
3: Nagle?
2: Nagle, tak. Ni stąd, ni zowąd. No, potem przeszło i było normalnie. Potem po jakimś czasie się okazało, że to był udar.
3: A jak się okazało? Specjalnie
2: w szpitalu wylądowałem i mi zrobili rezonans głowy. I tam wyszło, że miałem udar.
3: Wołano pogotowie?
2: Nie. Ja z innej przyczyny, z powodu migotania przeciągów znalazłem się w szpitalu i tam zrobili mi rezonans głowy.
3: I przy okazji się
2: okazało. To tak trochę...
3: Co lekarz powiedział? Że miał pan...
2: Że miałem udar, tak. Czy pan przechodził udar? Takie zadał mi lekarz pytanie, tak?
3: Pan zaskoczony?
2: A ja zaskoczony mówię nie. No tak, miał pan udar niestety, nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem, ale kojarzę ten fakt, bo mogło tak być. Akurat tak było, że straciłem równowagę na idąc chodnikiem.
3: Ale to były takie objawy, które no nie wzbudziły jakiegoś wielkiego.
2: Nie wzbudziły żadnych podejrzeń, bo to jest takie normalne, no zawirowanie, no zawrót głowy, coś takiego. No.
3: Zdarza się, można pomyśleć.
2: Tak jest, tak. I też tak było w moim przypadku.
3: A co lekarz powiedział? To znaczy trzeba było zmienić jakieś nawyki, nie wiem, czy żywieniowe, czy w ogóle styl życia? Coś podpowiadał?
2: Nie. Tutaj żadnych podpowiedzi ze strony medyków nie było.
3: A pan sam coś próbował zmienić może?
2: Nie, no bo ja nie doszukiwałem się przyczyny, bo nie miałem bladego pojęcia, nie?
3: A jest jakaś obawa, że to może się powtórzyć?
2: Oby nie, oczywiście, że tak. No. Każdy chciałby być zdrowy, nie? Ale no, przypadki się zdarzają. Nie?
1: W 2025 roku w kujawsko-pomorskich szpitalach było hospitalizowanych z powodu udaru ponad 1400 pacjentów.
4: SK Bydgoszcz.
1: Lasy mimo wielu akcji i apeli wciąż toną w śmieciach. Leśnicy przypominają, to, co przynosisz do lasu, zabierz ze sobą. To nie tylko problemy estetyczne, ale też duże koszty. Na przykład w Solcu Kujawskim sprzątanie lasów kosztuje rocznie około 60 tysięcy złotych, podkreśla Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec Kujawski.
5: Zabierając jakieś jedzenie, czy to przyrządzone przez nas, czy to kupione jakieś wafelki w sklepie spożywczym, żeby nie śmiecić. Niestety problem śmiecenia jest problemem nagminnym. Tak zauważamy, że jeszcze potrzeba naprawdę dużo edukacji leśnej, żeby tę świadomość ekologiczną w nas podnieść, ale przy każdej okazji staram się o tym wspomnieć. Nie śmiecić, ponieważ jeśli jesteśmy w stanie wziąć tego przysłowiowego, jak wspomniałem, wafelka ze sklepu, i on ileś waży, jesteśmy w stanie go spożyć, wówczas papierek ważący mniej, no powinien być dużo mniejszym ciężarem albo żadnym tak naprawdę dla nas, żeby go z powrotem zabrać. Dobrą postawą jest nawet zabranie ze sobą jakichś znalezionych, nie naszych śmieci, tylko po prostu jeśli widzimy jakieś na drodze. Ja mogę powiedzieć, że my jako Nadleśnictwo Solec Kujawski co roku na tylko sprzątanie śmieci, takich pozostawionych przez użytkowników lasu, wydajemy 60 tysięcy złotych. Mówię co roku, natomiast jeśli policzyć to jako efekt skali, czy w przestrzeni czasowej, czy w przestrzeni całej Polski, wiedząc, że nadleśnictw jest 429 w Polsce, no to te koszty na sprzątanie śmieci są ogromne. Także apeluję o nieśmiecenie, o poszanowanie lasu. Samo śmiecenie, oprócz tego, że wystawia nam złą opinię, to też może świadczyć źle o nas jako o mieszkańcach okolicznych lasów, nawet jeśli my nie śmiecimy. Ale także, co ważne, śmieci spożywcze. One mogą

0: być przede wszystkim zagrożeniem dla zwierząt. I nie mam tu na myśli dużych ssaków, jak wspomniane wcześniej, sarny, dziki, lisy, ale również ptaki, również owady, łazy, gady. One wszystkie mają zupełnie inaczej zbudowane układy pokarmowe i to, co nam smakuje, jak słodycze, jak słone przekąski, pizza, pieczywo, im może po prostu szkodzić i tak się niestety dzieje. Pozostawione śmieci, na przykład szkło, może być też przyczynkiem pożarów. O tym też chciałbym wspomnieć, ponieważ apeluję do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności w lesie. Niestety obszar Kujaw, czy też południowej części naszego województwa, jest obszarem, który jest dosyć ubogi w opady atmosferyczne i ta ściółka, podłoże leśne niestety jest suche. Nawet jeśli od czasu do czasu opada, to woda nie zdoła dotrzeć do tych głębszych warstw i po przegrzebaniu takim dosłownym ziemi w lesie nadal jest sucho. Także apeluję o nie używanie otwartego ognia w lesie.
1: Wolontariusze przyznają, że w lasach można znaleźć niemal wszystko. To nie tylko odpady domowe, ale też duże i nietypowe śmieci, mówi Kamil Łęczycki z Bydgoskiej Fundacji Zielone Jutro.
2: To, co przynosimy do lasu, najlepiej jest zabrać ze sobą, nie zostawiać tego, tym bardziej, że mamy, trzeba tutaj przypomnieć, system kaucyjny, który działa lepiej lub gorzej, ale jednak mamy. Wobec tego tych butelek, które przynosimy ze sobą, nie musimy zostawiać, możemy je odnieść, sprzedać, czy też zagospodarować wszystkie śmieci w jakiś tam inny sposób. Natomiast las szanujemy, poruszamy się oczywiście po wyznaczonych ścieżkach i co ważne, nie puszczamy zwierząt samopas.
3: Rozmawiałem z leśnikami, którzy mówią, że problem zaśmiecania lasów jest nadal bardzo duży. Chciałbym zapytać Was jako organizację, z czym Wy się spotykacie? No bo Wy to wszystko potem sprzątacie po tych ludziach, którzy zostawiają jednak śmieci w lasach. Co potrafią zostawiać?
2: Zostawiają wszystko. Tutaj wystarczy popatrzeć na relacje z naszych dotychczasowych akcji. Znajduje się w lasach praktycznie rzecz biorąc wszystko, począwszy od niedopałków, papierosów, skończywszy na artykułach gospodarstwa domowego. No, ciężko powiedzieć, jaka jest jednoznaczna recepta na to. No, tutaj przede wszystkim na pewno jest kwestia edukacji, być może także zaostrzenia kar, no, ale o tym to nie chciałbym mówić, to jest trudny temat. I jednakże na pewno pewnego rodzaju zaostrzenie i przede wszystkim nieuchronność tej kary, no tak jak wszędzie, na pewno wpłynęłaby pozytywnie na obraz naszych lasów. Jeżeli chodzi o porównanie do poprzednich lat, mi się wydaje, że jednak na pewno idziemy do przodu. Na pewno stan naszego środowiska mocno się poprawia. Ja tu chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, którą warto zaakcentować. Nie jesteśmy w tym temacie na pewno w ogonie Europy. Wystarczy pojechać do różnych innych krajów, żeby się przekonać, że czasami wracając do Polski zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest u nas naprawdę tak źle, co nie oznacza oczywiście, że może być lepiej.
3: Nie mielibyście nic do roboty, gdyby było taki dar.
2: Czego sobie serdecznie życzymy, ponieważ mamy w obiektach swoich działań także inne sprawy, które nie wiążą się ze sprzątaniem. Zajmujemy się także między innymi wieszaniem budek dla ptaków, zajmujemy się edukacją, współpracujemy ze szkołami, przedszkolami, organizujemy wycieczki do lasów, organizujemy także zajęcia dla dzieci na miejscu w ich właśnie jednostkach, czy też szkolnych, czy przedszkolnych. Także jest co robić. Nie, sprzątanie lasu jest działalnością, którą wykonujemy, no bo trzeba. Gdyby nie było trzeba, na pewno znaleźlibyśmy sobie mnóstwo innych ciekawych obiektów, do ciekawych obszarów działania, które nie wiązałyby się z koniecznością sprzątania. Także nie zachęcamy do śmiecenia, mimo tego, że się tym zajmujemy. Zachęcamy wręcz przeciwnie do wyjścia, opuszczenia domu, wyjścia do lasu i zostawienia tego lasu w stanie takim, jakim został przyjęty.
1: W całym kraju Lasy Państwowe wydają co roku około 20 milionów złotych na usuwanie śmieci. Wśród nich są opony, sprzęt i niebezpieczne substancje. Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę. To śniadanie z okazji juwenaliów. Studenci i pracownicy uczelni nie poszli głodni na zajęcie. Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni i studentami, rozmawiał Dawid Olszewski.
4: Bardzo dobra. Bez szyneczki najlepsza.
3: A u ciebie jaka jest?
5: Lepszej nie jadłam.
3: Najlepsze od rektora?
5: Dokładnie.
3: Co was skłoniło, żeby dzisiaj tutaj zajrzeć właśnie?
4: Studia.
3: Niepowtarzalna okazja.
4: Oczywiście.
5: Tak, raz do roku, nie więcej się nie zdarzy.
3: Z bułeczką?
5: Oczywiście, bułeczka bardzo miękka, super.
3: Ale u Ciebie coś więcej widzę na talerzu. Tutaj jest taka klasyczna, a tutaj?
5: Ja wolę więcej dodatków.
3: Jest też czepiorek, widzę.
5: Tak, tak.
3: Troszkę jakieś szyneczki.
5: Też, wszystko, wszystko. Jak można brać więcej, to biorę.
3: Pójdziesz po dokładkę?
5: Jak kolejka nie będzie za długa.
3: Super, smacznego.
5: Dziękuję.
3: A Tobie jak smakuje? Jeszcze chyba nie próbowałem.
6: Ja nawet jeszcze nie próbowałem.
3: No co, może pierwszy kęs?
6: Dobra, to pierwszy kęs, uwaga. Leci, pyszniutkie, rozpływa się w ustach. Na sam początek dnia idealne.
3: Od rektora, nie byle co.
6: Od rektora to nie byle co.
3: Smacznego.
6: Dziękuję bardzo.
3: Dzień dobry, panie rektorze. Jak się pan czuje w tej roli?
7: Bardzo dobrze. Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej po raz piąty spędzamy razem czas na śniadaniu po imprezach studenckich, na delikatnej jajecznicy. Nasi wszyscy studenci, kadra akademicka, goście, przyjaciele Politechniki, zapraszamy.
3: Długa kolejka, nawet nie
7: bardzo
3: widać
7: długa.
3: Do kiedy.
7: No, myślę, że jakieś trzy godziny będziemy śniadaniować.
3: Rekordowa.
7: Tak jest.
3: Czy dla każdego starczy?
7: Zawsze. Będziemy tak długo, aż po prostu każdy się naje jajecznicy i zje z nami śniadanie.
3: To jeszcze zapytam, jaka do wyboru?
7: Z szyneczką, tradycyjna bez szyneczki, dodatkowo szczypiorek, świeża bułeczka, kawa, herbata, leczko. Kto na co ma ochotę.
3: A potem...
7: Lekkie śniadanie po imprezie studenckiej i na przygotowaniu na następny dzień juwenaliów.
8: Bardzo smaczna, to już nasza trzecia i co roku jest tak samo dobra.
3: Trzecia dzisiaj?
8: Nie, trzecia przez całe studia.
3: Ale
8: dzisiaj pierwsza.
3: Po dokładkę jeszcze pójdziesz? Chociaż to jest duża porcja.
8: Może wystarczyć, ale zobaczymy.
3: Niepowtarzalna okazja chyba, prawda? Rzadko się zdarza.
8: To prawda, no tylko raz do roku.
3: Jaką masz ty? Bo tutaj są do wyboru różne jajecznice.
8: To jest klasyczna bez szynki, ze szczypiorkiem.
3: Dobra?
8: Bardzo dobra.
3: A tobie jak się podoba? To czy jak smakuje właściwie?
9: Bardzo dobra jest.
3: Dobra, bo od rektora?
9: Oczywiście.
3: Jaką ty wybrałaś?
9: Ja też klasyczna jajecznica ze szczypiorkiem.
3: Zobacz, kolejka aż nie widać, gdzie się kończy. Długo trzeba było czekać?
9: Nie, naprawdę sympatycznie.
3: Warto było?
9: Warto było, tak.
5: A bardzo dobra, naprawdę jest bardzo dobrze doprawiona, tak więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tym roku udało nam się wpaść.
3: I udało się doczekać, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jaka długa kolejka.
5: Zwróciliśmy, kolegę wysłaliśmy wcześniej, już nam zajmował miejsce.
3: Żeby starczyło.
5: Tak, dokładnie.
3: Jaką ty wybrałaś?
5: Ja wybrałam jajecznicę z szynką i jest naprawdę bardzo dobra.
3: Taką treściwą.
5: Tak, dokładnie, korzystać to z całości.
3: To kolega, który stał w kolejce,
5: tak? Ale kolega się chyba nie podejmuje wypowiedzi.
3: Musi chyba zjeść jeszcze troszkę.
5: Chyba tak.
3: Żeby być bardziej odważny.
5: Dokładnie.
3: Niepowtarzalna okazja, prawda? Rzadko
5: tak,
3: się zdarza.
5: Tak, to zdecydowanie. No, nie wiem, czy nie jesteśmy jedyną uczelnią, tak więc...
3: Smakowało? Albo chyba zostawiłaś sobie jeszcze?
5: Nie, no to jeszcze dla koleżanki trzymamy. No, koleżanka by się spóźniła, a tak to kolega nam specjalnie zajął. My się doczapałyśmy do pierwszej do kolejki i trzymamy właśnie. Bardzo dobra jajecznica, tak jak koleżanka wspomniała. Jestem zdziwiona, że doprawiona, ale naprawdę dobrze doprawiona.
1: Jajecznicę przygotowano z ponad 1300 jaj. Można było liczyć na dokładkę. Wystarczyło dla każdego. Poznańska i Wyzwolenia w Bydgoszczy do remontu. Trwa przetarg, który wyłoni wykonawców prac. W nawierzchni ulic mają zostać wbudowane specjalne wzmacniające siatki. Ulica Poznańska wyremontowana zostanie na odcinku od Wełnianego Rynku do ulicy Chwytowo, a Wyzwolenia od ulicy Bydgoskiej do Pielęgniarskiej w Starym Fordonie. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Wykonawca przystąpił do pracy związanych z układaniem nawierzchni na kładce przebiegającej nad magistralą węglową. Na kładce pojawiły się również pierwsze balustrady z przymocowanymi do nich ekranami przeciwporażeniowymi.
10: Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
11: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą. I
10: jednak,
11: i zapraszam serdecznie. Tak.
10: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
11: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy, ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
10: jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
11: Słuchaj, jak będzie, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżeć

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra. Ale ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest, trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego. I tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana. Tak. Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików, dokładnie, zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś chyba tracisz być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
0: spiralę.
1: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu?
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już, ja się nie boję tego stwierdzić, te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne i ta nostalgia jest w tej piosence, nie da się tego ukryć, ja już przed tym nie ucieknę i pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne, ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio,
1: ja
0: naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolność. Volta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa. I wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po luty, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka Pod Palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment i tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś, które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
0: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy nie, z dnia na dzień się po prostu rubes zmienił?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
0: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że jakby wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. Tak. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tam. No,
0: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
0: Niesamowite. Naprawdę. Ale jestem, wiesz, w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, a nie, może inna zupełnie.
1: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy w tym, na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
0: Spiąć
1: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
0: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. Moje pytanie.
1: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się 2 numery, których premierowe. Zazwyczaj są to 2 najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
0: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
1: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba 1 singiel, 2 single, wyszła płyta, Lily Allen wrzuciła cały album. album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
0: Dla mnie spoko.
1: Dla mnie też spoko.
0: No i ja bardzo to... dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już, czekać na kolejną.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki poza podpalną.
0: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie może zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie. W
0: Także
1: końcu palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam Wymarzona. Pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
1: No. Które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
0: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl. News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Bo to były...

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie.
0: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: To, tak, tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej. W
1: czerwonej
0: sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Chciałabym więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To
0: nie?
1: Dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak
0: czyli
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
1: Dziękuję.
0: To są jednak momenty. No. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: słyszałem.
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
1: tak,
0: bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę.
1: Dziękuję.
0: Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak,
1: to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
0: tam
1: nie
0: czytałaś
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To z miło chyba, czy nie?
0: Cambio
1: to ja, mi się
0: chyba
1: podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super
0: dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był. Tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko. Ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem. Od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Music News.
1: Do Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
2: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
1: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
2: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
1: Nie jest, bo więc... ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
2: Nie jest najgorzej, jest,
1: nie jest
2: okay,
1: najgorzej.
2: Jest okay.
1: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, no ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy.
2: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
1: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
2: Tak jest, pociągiem, rzut beretem, chyba bliżej niż do Warszawy.
1: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
2: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem, to prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie, nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
1: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
2: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
1: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
2: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę. Tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako
1: PKP.
0: Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no, czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. i ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
0: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
1: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, singiel, singiel, płyta.
0: No i może wygrana w debiutach po drodze.
1: No tak. Nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja, afirmacja.
0: Dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
1: Wygrana w debiutach.
0: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki. W sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać, albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań, czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
1: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo.
0: Ale
1: było,
0: nie afirmować, było, trzeba.
1: Nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
0: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
1: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
0: A to ładne.
1: Tak mi się wydaje.
0: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
1: No chyba tak, tak mówią, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
0: To prawda i to zwłaszcza w tym Sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
1: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
0: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno Serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
1: Tak,
0: przecież.
1: Tak, był.
0: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z Sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
1: tak
0: dzisiaj.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
0: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
0: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja. No a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryna Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was mnóstwo biletów na tę imprezę. News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal.

0: Notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsca na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
1: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
0: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
1: Mój pierwszy raz jako Igo.
0: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
1: Mój pierwszy solowy hit.
0: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astralix i go. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermocy.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać 100-osobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast

0: No, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
1: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
0: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakoś,
0: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
1: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
1: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
1: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
1: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj,
3: bardzo
1: na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
1: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
1: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
1: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
1: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
1: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił i jesteś taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. I naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika. Oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy. I dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak. Wszystko to się zgadza. Idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: tak,
1: która przecież
3: tak.
1: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
3: Wspaniałe i po prostu ludzie, widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie coś więcej, może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
3: Tak planujemy zrobić, takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
1: Ale polskich czy zagranicznych też? Szerokości, wiesz,
3: szerokości,
1: daleko jedziemy.
3: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl, i wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
1: Dokładnie,
3: potem,
1: wydaję nową część Confessions on the Dance Floor.
3: Tak, no, znam, no. Tak, kochana, zrobimy.
1: No. Także ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
3: tak,
1: już pewne,
3: prawda.
1: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
3: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine, to tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
1: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
3: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
1: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
3: To zróbmy to.
1: Nałóżmy napisy po angielsku.
3: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
3: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
3: Obiecuję.
1: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
4: Muzyką się żyje.
5: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael. Na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja na Torwarze. Będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Miasto Kortowiada w Olsztynie. Przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Janki Gi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po dziewiątej w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment, w razie gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

0: motherfucker.
1: No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio. Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Matajka z bałaganem. Plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. Radio SK. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
3: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
4: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
5: To strata kasy i minerałów.
4: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
5: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
4: Serio?
5: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
4: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
5: Oczywiście.
4: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
5: Polecają bydgoskie wodociągi.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
8: Twoje auto nie nadaje się już do jazdy? Z pomocą przychodzi autokasacja w Mroczy. Zapewniamy fachową kasację pojazdów zniszczonych, pokolizyjnych, a także bez przeglądu po szkodzie całkowitej. Przyjmujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. Darmowy transport od klienta. Natychmiastowa wypłata gotówki. Węglozłom. Autokasacja w Mroczy koło Bydgoszczy. weglo-zlom.pl.
9: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Dzień dziecka? Tylko z Enbo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na enbo.pl i wpadaj do nas. Enbo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
8: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
11: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
12: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne, 0 zł.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: Uwaga, uwaga! Już w środę 27

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy! To będzie ostatnia reklama.
1: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
2: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
3: Dawid Olszewski w Bydgoszczy, najmłodsi i nie tylko, wyruszą w pełną humoru teatralną podróż z pchłą szachrajką. Muzyczny spektakl inspirowany twórczością Jana Brzechwy. Opowieść o sprytnej i psotnej bohaterce, która wpada w kolejne zabawne tarapaty. Rodzinne spotkanie z teatrem. Spektakl 30 maja w Akademii Muzycznej. W czerwcu w bibliotece w Bydgoszczy dzieciaki znów będą oglądać film. Tym razem to Toy Story.
4: Muzyką się żyje.
5: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
6: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
5: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Puczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

SK Bydgoszcz.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

Ten hit już znacie, co? Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Eska gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit. Radio SK. Uwaga, gram!

0: Saw the Heat, The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most. Ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Bydgoszcz. Zapomnij o zwykłym festiwalu jedzenia. 15-17 maja. Wyspa Mońska stanie się prawdziwym centrum smaków, muzyki i relaksu. Już w ten weekend wielka majówka na wyspie. Kuchnie świata, lokalne produkty, kraftowe smaki, rękodzieło i rzemiosło. Ogromna strefa chilloutu z leżakami i miejscem do wspólnego biesiadowania. Codziennie DJ na żywo, koncerty, piana party, dmuchańce, pokazy wojskowe oraz walki jiu-jitsu. 15-17 maja. Wyspa Mońska. Wielka majówka na wyspie.
8: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
11: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
12: I po reklamie.
1: SK.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę. Albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Dwa lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Williams, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: A tak w ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Deep.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, Ava Yoni, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Wesce. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, dziś będzie się dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski, a więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Panowie, dach gotowy?
10: Oczywiście, że gotowy.
9: Tak szybko?
10: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
11: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
12: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It. Bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Escalife Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 miks bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia

0: SK. SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na Ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, uwaga! Już w środę 27 maja

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
2: Dawid Olszewski, bydgoszczanie znów będą sobie pogrywać. Pod koniec maja w hali pomp Muzeum Wodociągów zagra Strefa Gier Bez Prądu. To całodniowe spotkanie dla fanów planszówek, RPG, gier towarzyskich, więc zarówno początkujący, jak i wyjadacze znajdą coś dla siebie. Na miejscu czekają klasyczne i nowe gry, możliwość przyniesienia też własnych tytułów i społeczność, która lubi wspólne granie bardziej niż ładowanie baterii.
3: Muzyką się żyje.
4: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny. Sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Matti Fuczyło, cześć. Sex

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bydgoszcz. Zapomnij o zwykłym festiwalu jedzenia. 15-17 maja. Wyspa Mońska stanie się prawdziwym centrum smaków, muzyki i relaksu. Już w ten weekend wielka majówka na wyspie. Kuchnie świata, lokalne produkty, kraftowe smaki, rękodzieło i rzemiosło. Ogromna strefa chilloutu z leżakami i miejscem do wspólnego biesiadowania. Codziennie DJ na żywo, koncerty, piana party, dmuchańce, pokazy wojskowe oraz walki jiu-jitsu. 15-17 maja. Wyspa Mońska. Wielka majówka na wyspie.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.

0: To Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i...
0: na niebiesko.
1: I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie Zeską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli
0: ten
1: numer jeden gorący.

0: 20 wasz ulubionych idzior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko Wesce.
1: O, taki Roki tylko Wesce i taki Łuki tylko Wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
4: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
5: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
9: To strata kasy i minerałów.
8: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
9: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
8: Serio?
9: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
8: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
9: Oczywiście.
8: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
9: Polecają bydgoskie wodociągi.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
15: Polski. Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
14: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspominała o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak.

Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie, ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram Bledkę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. I po reklamie.
7: Esko.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Panowie, dach gotowy?
5: Oczywiście, że gotowy.
4: Tak szybko?
5: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
6: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Uwaga, uwaga! Już w środę 27.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
4: I po reklamie.
5: Bydgoszcz na czasie.
6: A może tak, piknik w centrum Bydgoszczy. 24 maja Wyspa Młyńska zamieni się w tętniące życiem centrum NGO-sów. To będzie święto organizacji pozarządowych i społecznej energii. Na miejscu będzie można spotkać społeczników, wolontariuszy, pogadać o ich działaniach i złapać inspirację do własnej aktywności. Organizatorzy zapowiadają warsztaty, animacje, strefy tematyczne i atrakcje dla całych rodzin. Sporo się będzie działo.
7: 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
8: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
7: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
9: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
10: Mistrz Kolejorz! Mistrz Kolejorz!
7: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
11: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
12: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
11: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Damian Dawid i Tyler w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagrał siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
7: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
10: To strata kasy i minerałów.
9: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
10: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
9: Serio?
10: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
9: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
10: Oczywiście.
9: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
10: Polecają bydgoskie wodociągi.
11: I po reklamie.

0: Niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu, z automatu będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
9: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
10: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
12: Kończysz ósmą klasę?

0: już na Ciebie czeka. Wejdź na cukierniastaropolska.pl i dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: I po reklamie.
4: Minęła 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
5: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
4: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
6: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
4: Finał Ligi Mistrzów o 20:30, a wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce. PGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
7: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród 4 najlepszych drużyn świata są 2 polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie, tak w sam raz na niedzielne popołudnie. Dawid Podsiadło, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
8: Muszę iść, już

SK Bydgoszcz.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safir is Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren! Voltaren!
13: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
17: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
18: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
17: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
19: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
20: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
23: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
24: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
25: Eska.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Este, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie i Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Działku, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
9: Dawid Olszewski może by tak pobiegać w środku nocy. Nocny bieg szykuje się w Bydgoszczy. 20 czerwca o 23.15 na Zawiszy wystartuje bieg pod nazwą Sen Nocy Letniej. Nocna piątka, która poprowadzi zawodników z bieżni stadionu w miasto, a potem znów na metę przy świetle reflektorów. Opcja dla wszystkich, zarówno tych walczących o czas, jak i tych, którzy po prostu chcą poczuć klimat nocnego biegania.
10: Zbliża się 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
11: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony, a po co ci taka sukienka, nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radio SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17:00 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20:30 wielka walka Aluronu z CMC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno. I istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dzień dziecka? Tylko z Enbo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na enbo.pl i wpadaj do nas. Enbo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
18: I po reklamie.
19: Pyska.

0: Dniem na P. Ejnot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza. Słuchajcie, podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Radio SK. Każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Live Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pewnie stoisz w korku.
2: A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Uwaga, uwaga! Już w środę, 27 maja,

29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy! To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Minęła 17. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
2: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
1: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Copernicus Festival w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
3: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No, słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudimental i Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOS, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Nowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.

0: Panowie, dach gotowy?
1: Oczywiście, że gotowy.
0: Tak szybko?
1: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
2: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
5: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry, imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Kończysz ósmą klasę?

0: do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: I to tu?
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
6: Doktor Olszewski, bydgoszczanie znów zasiądą do stołów bez ani jednego kabla w zasięgu. Hala pomp w Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy ponownie zamieni się w planszówkowe centrum dowodzenia. Szykuje się bydgoska strefa gier bez prądu, całodniowe spotkanie dla miłośników planszówek, RPG, opcja dla nowicjuszy i doświadczonych strategów. Będą dobrze znane tytuły, jak i świeże nowości. Jest też możliwość przyniesienia własnych gier.
7: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
8: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
7: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Masz Alexa.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
8: No pewnie, że tak. Ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
7: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
9: I po reklamie.

0: Express. Reklama.
1: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes. James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundary!
7: Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasuj.

0: bo zadajesz za dużo pytań.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
2: A właśnie, że pasuje.
3: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
4: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
10: AI? Ajajaj.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panowie, dach gotowy?
6: Oczywiście, że gotowy.
5: Tak szybko?
6: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
7: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było z 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
2: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
2: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
2: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał. Więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży. I spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić. I wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty. I koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był trybiut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakoś,
1: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
0: to, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj,
3: bardzo
0: na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
0: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
0: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
0: Jest pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił i jesteś taki smutny i leci Szerokości i masz tak właśnie Szerokości, bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie Szerokości, bye, ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
0: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób i to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
0: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam i odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
0: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak. Wszystko to się zgadza. Idealnie. Czyli tak, mamy dla zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: tak,
0: która przecież
3: tak.
0: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
3: Wspaniałe i po prostu ludzie, widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
3: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
3: Polskich.
0: Szerokości, wiesz,
3: szerokości,
0: daleko jedziemy.
3: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie,
3: potem,
0: wydaje nową
3: gdzie,
0: część Confessions on the Dance Floor.
3: Tak, no, znam, no. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No.
3: Także
0: ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
3: tak,
0: pewne,
3: prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
3: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
3: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
0: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
3: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
3: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
3: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
3: Obiecuję.
0: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
4: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
0: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
4: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
0: Nie jest, bo więc... ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
4: Nie jest najgorzej, jest, nie jest okay, najgorzej. Jest okay.
0: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy?
4: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie, taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
0: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
4: Tak jest, pociągiem, rzut beretem. Chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
4: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem. To prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie, nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
4: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
0: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
4: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę. Tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo. A więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to, że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako
1: PKP.
0: Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak jest. Dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no, czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym na festiwalu Opole jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
0: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
1: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, płyta.
0: No i może wygrana w debiutach po drodze.
1: No tak. Nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
0: Dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
1: Wygrana w debiutach.
0: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki w sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać się siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
1: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo,
0: było... Ale nie afirmować, było, trzeba,
1: nie, no
0: absolutnie.
1: Trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
0: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
1: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
0: A to ładne.
1: Tak mi się wydaje.
0: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
1: No chyba tak, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
0: To prawda i to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
1: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
0: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno Serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
1: Tak,
0: przecież.
1: Tak. Był.
0: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z Sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
1: tak
0: dzisiaj.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
0: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
0: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja. No a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Yankigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryna Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę. News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Bo to były...

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo, obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie.
0: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej.
1: W czerwonej
0: sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Chciałabym więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To dobrze. O, to dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak
0: czyli
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
1: Dziękuję.
0: To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, jest
0: DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz.
1: Tak.
0: Bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę. Także
1: dziękuję.
0: Tam po

0: Bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
0: nie czytałaś
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę. Dobrze. Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba, czy nie?
0: Cambio de Lor.
1: Mi się podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super.
0: Dobre czasy zbuntowanego anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy. Prawdziwy był. Tak.
0: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam...
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez co właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess and all. Te wszystkie wersje to jednak

Covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Music News.
1: Tu Michał Hanczaka w studiu Radia SK, kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
2: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą.
1: Czyli
2: zapraszam jest, serdecznie. Tak.
1: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
2: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
1: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
2: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżę.

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszy, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra. Ale ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana. Tak. Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików, dokładnie, zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś chyba... tracisz być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
0: spiralę.
1: Tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu?
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć, ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolność. Volta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa. I wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po luty, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka Pod Palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment. I tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
0: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy nie, z dnia na dzień się po prostu rubes zmienił?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
0: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tam. No,
0: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
0: Niesamowite. Naprawdę, ale wiesz, jestem w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
1: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
0: Spiąć
1: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc te 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
0: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. Moje pytanie.
1: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne, już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się 2 numery, których premierowe. Zazwyczaj są to 2 najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy. Więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
0: Fajnie, że jest taki powrót. Jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były. Więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
1: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą. Wydał chyba 1 singiel, 2 single, wyszła płyta. Lily Allen wrzuciła cały album. album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
0: Dla mnie spoko.
1: Dla mnie też spoko.
0: No i ja bardzo to... dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już, czekać na kolejną.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki poza podpalną.
0: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie. W
0: Także
1: końcu palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
1: O których tak, które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu, PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
0: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bęgerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwelska. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Statystyki są alarmujące. To jedna z głównych przyczyn zgonów i najczęstsza przyczyna trwałej niepełnosprawności u dorosłych. Na dużą część przypadków udaru mamy wpływ poprzez codzienne zachowania. O tym specjaliści rozmawiali z mieszkańcami w NFZ-cie w Bydgoszczy, mówi dietetyk Daria Szcześniak.
4: Przede wszystkim powinniśmy zadbać o odpowiedni rozkład makroskładników, czyli te nasze podstawowe makroskładniki to są białka, węglowodany i tłuszcze. Jeżeli chodzi o białka, zazwyczaj mamy go za niską podaż w naszej diecie i tutaj powinniśmy zadbać o odpowiednią ilość chociażby spożywanych jogurtów naturalnych, kurczaka czy też indyka, żeby gdzieś tam to białko w naszej diecie uzupełniać. W przypadku tłuszczów, tych mamy w naszej diecie zazwyczaj zbyt duże ilości. Powinniśmy tą liczbę tłuszczu zredukować chociażby technikami przyrządzania potraw. Możemy zamiast piec smażyć na głębokim tłuszczu, możemy je piec w piekarniku, czy też mamy teraz mnóstwo dostępnych produktów, chociażby jak air fryer, żeby obniżać tą zawartość tłuszczu w naszej diecie. Również zadbajmy o zdrowe tłuszcze. czyli unikajmy takich produktów jak smalec, czy też nasycone kwasy tłuszczowe, które znajdują się w tych niezdrowych, zakazanych produktach, na przykład właśnie jak chipsy, tylko zadbajmy o dostarczanie dużej ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych, chociażby w takich olejach jak olej rzepakowy, oliwa z oliwek, czy też oleje tłoczone na zimno, takie jak lniany, czy też popularny teraz olej z czarnuszki. Udarom możemy zapobiegać dietą. Oczywiście ta dieta powinna być wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle dietą w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie. Również unikajmy słowa dieta, zamieńmy je na zdrowy styl życia i ten zdrowy styl życia powinien nam towarzyszyć w ciągu naszego całego życia, aby unikać nie tylko udarom, ale również wszystkim chorobom cywilizacyjnym.
3: Zdarza się, że udar może przejść nawet bez świadomości jego wystąpienia. Pan Adam dowiedział się o tym przypadkiem.
5: Wyszedłem chodnikiem i 3 kroki w bok zacząłem tracić równowagę.
6: Nagle?
5: Nagle, tak. Ni stąd, ni zowąd. No, potem przeszło i było normalnie. Potem po jakimś czasie się okazało, że to był udar.
6: A jak się okazało? Specjalnie poszedł pan?
5: Wylądowałem i mi zrobili rezonans głowy. I tam wyszło, że miałem udar.
6: Wołano pogotowie?
5: Nie. Ja z innej przyczyny, z powodu migotania przeciągów znalazłem się w szpitalu i tam zrobili mi rezonans głowy.
6: I przy okazji się okazało.
5: Tak trochę...
6: Co lekarz powiedział? Że miał pan...
5: Że miałem udar, tak. Czy pan przechodzi udar? Takie zadał mi lekarz pytanie, tak?
6: Pan zaskoczony?
5: A ja zaskoczony mówię nie. No tak, miał pan udar niestety. Nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem, ale kojarzę ten fakt, bo mogło tak być. Że akurat tak było, że straciłem równowagę na idąc chodnikiem.
6: Ale to były takie objawy, które no nie wzbudziły jakiegoś wielkiego.
5: Nie wzbudziły żadnych podejrzeń, bo to jest takie normalne, no zawirowanie, no zawrót głowy, coś takiego. No.
6: Zdarza się, można pomyśleć.
5: Tak jest, tak. I też tak było w moim przypadku.
6: A co lekarz powiedział? To znaczy trzeba było zmienić jakieś nawyki, nie wiem, czy żywieniowe, czy w ogóle styl życia? Coś podpowiadał?
5: Nie. Tutaj żadnych podpowiedzi ze strony medyków nie było.
6: A pan sam coś próbował zmienić może?
5: Nie, no bo ja nie doszukiwałem się przyczyny, bo nie miałem bladego pojęcia, nie?
6: A jest jakaś obawa, że to może się powtórzyć?
5: Oby nie, oczywiście, że tak. No. Każdy chciałby być zdrowy, nie? Ale no przypadki się zdarzają, nie?
3: W 2025 roku w kujawsko-pomorskich szpitalach było hospitalizowanych z powodu udaru ponad 1400 pacjentów.
2: SK Bydgoszcz.
3: Lasy mimo wielu akcji i apeli wciąż toną w śmieciach. Leśnicy przypominają to, co przynosisz do lasu, zabierz ze sobą. To nie tylko problemy estetyczne, ale też duże koszty. Na przykład w Solcu Kujawskim sprzątanie lasów kosztuje rocznie około 60 tysięcy złotych, podkreśla Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec Kujawski.
7: Zabierając jakieś jedzenie, czy to przyrządzone przez nas, czy to kupione jakieś wafelki w sklepie spożywczym, żeby nie śmiecić. Niestety problem śmiecenia jest problemem nagminnym. Tak zauważamy, że jeszcze potrzeba naprawdę dużo edukacji leśnej, żeby tę świadomość ekologiczną w nas podnieść, ale przy każdej okazji staram się o tym wspomnieć. Nie śmiecić, ponieważ jeśli jesteśmy w stanie wziąć tego przysłowiowego, jak wspomniałem, wafelka ze sklepu i on ileś waży, jesteśmy w stanie go spożyć, wówczas papierek ważący mniej, no powinien być dużo mniejszym ciężarem albo żadnym tak naprawdę dla nas, żeby go z powrotem zabrać. Dobrą postawą jest nawet zabranie ze sobą jakichś znalezionych, nie naszych śmieci, tylko po prostu jeśli widzimy jakieś na drodze. Ja mogę powiedzieć, że my jako Nadleśnictwo Solec Kujawski co roku na tylko sprzątanie śmieci, takich pozostawionych przez użytkowników lasu, wydajemy 60 tysięcy złotych. Mówię co roku, natomiast jeśli policzyć to jako efekt skali, czy w przestrzeni czasowej, czy w przestrzeni całej Polski, wiedząc, że nadleśnictw jest 429 w Polsce, no to te koszty na sprzątanie śmieci są ogromne. Także apeluję o nieśmiecenie, o poszanowanie lasu. Samo śmiecenie, oprócz tego, że wystawia nam złą opinię, to też może świadczyć źle o nas jako o mieszkańcach okolicznych lasów, nawet jeśli my nie śmiecimy. Ale także, co ważne, śmieci spożywcze. One mogą być przede wszystkim zagrożeniem dla zwierząt. I nie mam tu na myśli dużych ssaków, jak wspomniane wcześniej, sarny, dziki, lisy, ale również ptaki, również owady, płazy, gady. One wszystkie mają zupełnie inaczej zbudowane układy pokarmowe i to, co nam smakuje, jak słodycze, jak słone przekąski, pizza, pieczywo, im może po prostu szkodzić i tak się niestety dzieje. Pozostawione śmieci, na przykład szkło, może być też przyczynkiem pożarów. O tym też chciałbym wspomnieć, ponieważ apeluję do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności w lesie. Niestety obszar Kujaw, czy też południowej części naszego województwa, jest obszarem, który jest dosyć ubogi w opady atmosferyczne i ta ściółka, podłoże leśne niestety jest suche. Nawet jeśli od czasu do czasu opada, to woda nie zdoła dotrzeć do tych głębszych warstw i po przegrzebaniu takim dosłownym ziemi w lesie nadal jest sucho. Także apeluję o nieużywanie otwartego ognia w lesie.
3: Wolontariusze przyznają, że w lasach można znaleźć niemal wszystko. To nie tylko odpady domowe, ale też duże i nietypowe śmieci, mówi Kamil Łęczycki z Bydgoskiej Fundacji Zielone Jutro.
8: To, co przynosimy do lasu, najlepiej jest zabrać ze sobą, nie zostawiać tego, tym bardziej, że mamy, trzeba tutaj przypomnieć, system kaucyjny, który działa lepiej lub gorzej, ale jednak mamy. Wobec tego tych butelek, które przynosimy ze sobą, nie musimy zostawiać, możemy je odnieść, sprzedać, czy też zagospodarować wszystkie śmieci w jakiś tam inny sposób. Natomiast las szanujemy, poruszamy się oczywiście po wyznaczonych ścieżkach i co ważne, nie puszczamy zwierząt samopas.
6: Rozmawiałem z leśnikami, którzy mówią, że problem zaśmiecania lasów jest nadal bardzo duży. Chciałbym zapytać Was jako organizację, z czym Wy się spotykacie? No bo Wy to wszystko potem sprzątacie po tych ludziach, którzy zostawiają jednak śmieci w lasach. Co potrafią zostawiać?
8: Zostawiają wszystko. Tutaj wystarczy popatrzeć na relacje z naszych dotychczasowych akcji. Znajduje się w lasach praktycznie rzecz biorąc wszystko, począwszy od niedopałków, papierosów, skończywszy na artykułach gospodarstwa domowego. No, ciężko powiedzieć, jaka jest jednoznaczna recepta na to. No, tutaj przede wszystkim na pewno jest kwestia edukacji. Być może także zaostrzenia kar, no, ale o tym to nie chciałbym mówić, to jest trudny temat. Jednakże na pewno pewnego rodzaju zaostrzenie i przede wszystkim nieuchronność tej kary, no tak jak wszędzie, na pewno wpłynęłaby pozytywnie na obraz naszych lasów. Jeżeli chodzi o porównanie do poprzednich lat, mi się wydaje, że jednak na pewno idziemy do przodu. Na pewno stan naszego środowiska mocno się poprawia. Ja tu chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, którą warto zaakcentować. Nie jesteśmy w tym temacie na pewno w ogonie Europy. Wystarczy pojechać do różnych innych krajów, żeby się przekonać, że czasami wracając do Polski zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest u nas naprawdę tak źle, co nie oznacza oczywiście, że może być lepiej.
6: Nie mielibyście nic do roboty, gdyby było tak idealnie.
8: Czego sobie serdecznie życzymy, ponieważ mamy w obiektach swoich działań także inne sprawy, które nie wiążą się ze sprzątaniem. Zajmujemy się także między innymi wieszaniem budek dla ptaków, zajmujemy się edukacją, współpracujemy ze szkołami, przedszkolami, organizujemy wycieczki do lasów, organizujemy także zajęcia dla dzieci na miejscu w ich właśnie jednostkach, czy też szkolnych, czy przedszkolnych. Także jest co robić. Sprzątanie lasu jest działalnością, którą wykonujemy, no bo trzeba. Gdyby nie było trzeba, na pewno znaleźlibyśmy sobie mnóstwo innych ciekawych obiektów, do ciekawych obszarów działania, które nie wiązałyby się z koniecznością sprzątania. Także nie zachęcamy do śmiecenia, mimo tego, że się tym zajmujemy. Zachęcamy wręcz przeciwnie do wyjścia, opuszczenia domu, wyjścia do lasu i zostawienia tego lasu w stanie takim, jakim został przyjęty.
3: W całym kraju Lasy Państwowe wydają co roku około 20 milionów złotych na usuwanie śmieci. Wśród nich są opony, sprzęt i niebezpieczne substancje. Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę. To śniadanie z okazji juwenaliów. Studenci i pracownicy uczelni nie poszli głodni na zajęcie. Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni, i studentami rozmawiał Dawid Olszewski.
9: Bardzo dobra. Bez szyneczki najlepsza.
6: A u ciebie jaka jest?
10: Lepszej nie jadłam.
6: Najlepsza od rektora?
10: Dokładnie.
6: Co was skłoniło, żeby dzisiaj tutaj zajrzeć właśnie?
9: Studia.
6: Niepowtarzalna okazja.
9: Oczywiście.
10: Tak, raz do roku, nie więcej się nie zdarzy.
6: Z bułeczką?
10: Oczywiście, bułeczka bardzo miękka, super.
6: Ale u ciebie coś więcej widzę na talerzu. Tutaj jest taka klasyczna, a tutaj?
10: Ja wolę więcej dodatków.
6: Jest też szczypiorek, widzę.
10: Tak, tak.
6: Troszkę jakiejś szyneczki.
10: Też, wszystko. Jak można brać więcej, to biorę.
6: Pójdziesz po dokładkę?
10: Jak kolejka nie będzie za długa.
11: Super, smacznego.
10: Dziękuję.
11: Tobie jak smakuje? Jeszcze chyba nie próbowałem.
12: Ja nawet jeszcze nie próbowałem.
11: No co, może pierwszy kęs?
12: Dobra, to pierwszy kęs, uwaga. Leci, pyszniutkie, rozpływa się w ustach. Na sam początek dnia idealne.
11: Od rektora, nie byle co.
12: Od rektora to nie byle co.
11: Smacznego.
12: Dziękuję bardzo.
11: Dzień dobry, panie rektorze. Jak się pan czuje w tej roli?
13: Bardzo dobrze. Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej po raz piąty spędzamy razem czas na śniadaniu po imprezach studenckich, na delikatnej jajecznicy. Nasi wszyscy studenci, kadra akademicka, goście, przyjaciele Politechniki, zapraszamy.
11: Długa kolejka, nawet nie
13: bardzo
11: widać
13: długa.
11: Do kiedy.
13: No, myślę, że jakieś trzy godziny będziemy śniadaniować.
11: Rekordowa.
13: Tak jest.
11: Czy dla każdego starczy?
13: Zawsze. Będziemy tak długo, aż po prostu... Każdy się daje jajecznicy, zje z nami śniadanie.
11: To jeszcze zapytam, jaka to wyboru?
13: Z szyneczką, tradycyjna bez szyneczki, dodatkowo szczypiorek, świeża bułeczka, kawa, herbata, leczko. Kto na co ma ochotę.
11: A potem...
13: Lekkie śniadanie po imprezie studenckiej i na przygotowaniu na następny dzień juwenaliów.
10: Bardzo smaczna, to już nasza trzecia i co roku jest tak samo dobra.
11: Trzecia dzisiaj?
10: Nie, trzecia przez całe studia.
11: Ale
10: dzisiaj pierwsza.
11: Po dokładkę jeszcze pójdziesz? Chociaż to jest duża porcja.
10: Może wystarczyć, ale zobaczymy.
11: Niepowtarzalna okazja chyba, prawda? Rzadko się zdarza.
10: To prawda, no tylko raz do roku.
11: Jaką masz ty? Bo tutaj są do wyboru różne jajecznice.
10: To jest klasyczna bez szynki, ze szczypiorkiem.
11: Dobra.
10: Bardzo dobra.
11: A tobie jak się podoba? To czy jak smakuje właściwie?
10: Bardzo dobra jest.
11: Dobra, bo od rektora?
10: Oczywiście.
11: Jaką ty wybrałaś?
10: Ja też klasyczna jajecznica ze szczypiorkiem.
11: Zobacz, kolejka aż nie widać, gdzie się kończy. Długo trzeba było czekać?
10: Nie, naprawdę sympatycznie.
11: Warto było?
10: Warto było, tak. A bardzo dobra, naprawdę jest bardzo dobrze doprawiona, tak więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tym roku udało nam się wpaść.
11: I udało się doczekać, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jaka długa kolejka.
10: Zwróciliśmy, kolegę wysłaliśmy wcześniej, już nam zajmowało miejsce.
11: Żeby starczyło.
10: Tak, dokładnie.
11: Jaką ty wybrałaś?
10: Ja wybrałam jajecznicę z szynką i jest naprawdę bardzo dobra.
11: Tą treściwą.
10: Tak, dokładnie, korzystać to z całości.
11: To kolega, który stał w kolejce,
10: tak? Chyba nie podejmuje wypowiedzi.
11: Musi chyba zjeść jeszcze troszkę.
10: Chyba tak.
11: Żeby być bardziej odważny.
10: Dokładnie.
11: Niepowtarzalna okazja, prawda? Rzadko
10: tak,
11: się zdarza.
10: Tak, to zdecydowanie. No, nie wiem, czy nie jesteśmy jedyną uczelnią, tak więc...
11: Smakowało? Albo chyba zostawiłaś sobie jeszcze?
10: Nie, bo to jeszcze dla koleżanki trzymamy. No, koleżanka by się spóźniła, a tak to kolega nam specjalnie zajął. My się doczapałyśmy dopiero do kolejki i trzymamy właśnie. Bardzo dobra jajecznica, tak jak koleżanka wspomniała. Jestem zdziwiona, że doprawiona, ale naprawdę dobrze doprawiona.
3: Jajecznicę przygotowano z ponad 1300 jaj. Można było liczyć na dokładkę. Wystarczyło dla każdego. Poznańska i Wyzwolenia w Bydgoszczy do remontu. Trwa przetarg, który wyłoni wykonawców prac. W nawierzchni ulic mają zostać wbudowane specjalne wzmacniające siatki. Ulica Poznańska wyremontowana zostanie na odcinku od Wełnianego Rynku do ulicy Chwytowo, a Wyzwolenia od ulicy Bydgoskiej do Pielęgniarskiej w Starym Fordonie. Trwa budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Wykonawca przystąpił do pracy związanych z układaniem nawierzchni na kładce przebiegającej nad magistralą węglową. Na kładce pojawiły się również pierwsze balustrady z przymocowanymi do nich ekranami przeciwporażeniowymi.
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rechwelska. To już od półtora roku za długo. Już 4 lata trwa remont Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Po drodze pojawiło się wiele przeszkód, stąd poślizg, który znacznie opóźnił finisz prac. Gdy wszystko będzie już gotowe, teatr wkroczy w XXI wiek. Pojawi się kilka technologicznych nowinek, których dotąd nie było, powiedział nam dyrektor bydgoskiej sceny Benjamin Bukowski.
14: Jesteśmy w przededniu zakończenia pierwszego etapu modernizacji. Ten etap przedłużył się, jak wszyscy doskonale wiedzą, głównie na skutek historycznej tkanki tego budynku i dość specyficznych uwarunkowań związanych z gruntem, z tym, że w pewnym momencie inwestycji ten budynek zaczął osiadać i ze złożonością tej inwestycji. To są głównie opóźnienia, na które niestety jako dyrekcja nie mieliśmy zbyt dużego wpływu, ponieważ objąłem funkcję półtora roku temu, już na dość zaawansowanym etapie prac. Natomiast zakładamy, że jeszcze przed wakacjami ten pierwszy etap się zakończy i ogłosiliśmy przetarg na etap drugi od początku zaplanowany, który szacujemy potrwa do 6 miesięcy, obejmujący modernizację, wyposażenie już bezpośrednio z samej sceny, czyli zamontowanie tam najnowszych systemów dźwiękowych, oświetleniowych, które przyniosą nasz teatr daleko, daleko w XXI wiek. I mamy takie bardzo optymistyczne założenie, że gdzieś z początkiem nowego roku widzowie w końcu powinni tą naszą główną inwestycją się cieszyć. A przy czym pamiętajmy jednocześnie, że teatr działa i to działa bardzo intensywnie. Na naszej małej scenie odbywają się regularnie spektakle, premiery, bydgoskie salony poezji i muzyki, zajęcia warsztatowe. Na przestrzeni ostatnich 2 lat zwiększyliśmy sprzedaż biletów o 3000, więc to nas bardzo cieszy. Co więcej, teatr, mimo że jeszcze tej modernizacji głównego gmachu nie skończył, to już dzięki życzliwości miasta poszerzył się jeszcze bardziej o budynek dawnego kasyna przy ulicy Gdańskiej, który, jeżeli chodzi o sceny, będziemy udostępniali bydgoskim teatrom i grupom alternatywnym. Natomiast w części biurowej również uzupełni te przestrzenie, których nam po modernizacji brakowało, żeby cała nasza administracja i twórcy się pomieścili w godnych warunkach.
6: Czyli to już ostatnie miesiące.
14: Tak.
6: No trochę, nawet nie trochę, dużo dłużej widzowie muszą czekać na swój teatr.
14: Tak, 4 lata temu zaczęła się ta inwestycja. Pierwotnie była zaplanowana na 2,5 roku, więc mamy około 1,5 roku opóźnienia, co przy tak dużych inwestycjach niestety, zwłaszcza w inwestycjach publicznych, jest częstym zjawiskiem. Jest to oczywiście zjawisko, na którym cierpi nasza publiczność, ale które też bardzo odbija się na nas samych, ponieważ nasz i zespół aktorski, i zespół administracyjny działa w innych warunkach niż mógłby. Ponieważ historycznie od co najmniej 20-30 lat jest to jeden z chyba najważniejszych teatrów w Polsce, no to czekamy, żeby móc rozwinąć nasze skrzydła na dużej scenie.
6: Ja tylko dopytam o to wyposażenie, bo mówi pan, że wkroczycie w XXI wiek, to co to będzie za wyposażenie, jakieś nowinki?
14: Tak, przede wszystkim zmieni się sama scena, ponieważ będziemy mieli 2 bardzo ważne elementy mechaniki sceny. Scenę obrotową, taką, która pozwoli nam realizować najbardziej złożone projekty sceniczne, w których scenografia będzie mogła zmieniać się, obracać. To jest standard, który na największych scenach polskich funkcjonuje. Oprócz niej będziemy mieli zapadnię pneumatyczną, rodzaj windy towarowo-osobowej, która będzie mogła elementy scenografii i naszych aktorów na scenę wyławiać niczym Deus Ex Machina z podziemi. Natomiast wszystkie, jakby całe nowe mosty oświetleniowe będą przejściem z oświetlenia żarowego, dość przestarzałego i dość energochłonnego, na oświetlenie LED-owe, które stwarza zupełnie inne możliwości, jeżeli chodzi o reżyserię świateł i przede wszystkim jest dużo bardziej ekologiczne. Nowy system udźwiękowienia, który pozwoli lepiej nagłośnić naszą scenę. Przejdziemy też z zapadni ze szczękietów sznurowych na szczękiety mechaniczne, takie, które pozwolą nam unosić różne elementy scenografii w sposób już zmechanizowany.
3: Jak dowiedział się nasz reporter, Teatr Polski w Bydgoszczy ma być gotowy na przyjęcie widzów na początku przyszłego roku.
2: SK Bydgoszcz.
3: Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Kangurowanie to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych dniach po porodzie. W Bydgoszczy personel uświadamia rodziców, jak ważny jest ten kontakt, mówi profesor Iwona Sadowska-Krawczenko, pediatra ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
15: Dla mnie jest to bardzo ważne, ponieważ zdaję sobie sprawę jako lekarz, neonatolog, pediatra, że ten kontakt dziecka z rodzicem, zarówno matką, jak i ojcem jest szalenie ważny. Jest szalenie ważny dla rozwoju tego dziecka, dla rozwoju psychiki tego dziecka, dla tworzenia prawidłowej więzi, również ze względu na lepszy proces adaptacji do życia w nowych warunkach, czyli poza łonem matki. Ma to też znaczenie, jeżeli chodzi o mikrobiologię, to znaczy mniej zakażeń te dzieci mają wtedy, kiedy są przez rodziców kangurowane. Ma to dla mnie ogromne znaczenie z punktu widzenia dobra dziecka, ale również dla mnie, jako dla kierownika kliniki, jest to ogromna radość, że my jako personel, że zespół, który mam przyjemność prowadzić, zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są te procedury i jak to jest istotne, żebyśmy tych rodziców zachęcali do tego kangurowania, bo jeżeli my im tego nie powiemy, to oni nie zawsze o tym wiedzą. Więc jestem bardzo wdzięczna wszystkim lekarzom, położnym, pielęgniarkom, całemu zespołowi za to, że o tym pamiętają.
6: Mówimy tutaj o korzyściach dla dziecka, ale również są korzyści dla rodziców.
15: Zdecydowanie. Ma to ogromne znaczenie również dla rodziców i tutaj rzeczywiście podkreślmy dla rodziców, bo rzeczywiście ojcowie byli troszeczkę po macoszemu traktowani, to trzeba przyznać. My teraz wiemy, jak to jest istotne, żeby zarówno matka, jak i ojciec te dzieci kangurowały i ojców też do tego zachęcamy. Budowanie więzi, tak jak pan wspomniał, oczywiście, ale też kwestia u kobiety lepszej laktacji, a na laktacji, na produkcji mleka u mamy bardzo, bardzo nam zależy, bo wiemy, że od tego w dużej mierze zależy zdrowie naszego pacjenta.
6: Rzeczywiście z pani doświadczenia i obserwacji widać, że ojcowie też decydują się na kangurowanie.
15: Oczywiście. Ojcowie się decydują i tak powiem, że nie mają wyjścia, ponieważ my proponujemy i, że tak powiem, nie znosimy sprzeciwu. To tak oczywiście pół żartem, pół serio, ale muszę powiedzieć, że bardzo zdarza się rzadko, żeby któryś z ojców nie chciał kangurować dziecka. A wręcz my widzimy, czasami oni są trochę tak, trochę może w cudzysłowie, zazdrośni o to. Część rodziców sama się umawia. Ja będę tego dnia kangurował, ja drugiego. Albo ja przed południem, ja po południu. Więc zdecydowanie dużo ojców kanguruje.
3: Kangurowanie to niezwykłe doświadczenie, także dla ojców, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
16: Po pierwsze, to jest relacja. Akurat mam porównanie pomiędzy, bo miałem taką sposobność, że moja pierwsza córka, która się urodziła, nie miała możliwości kangurować, bo wylądowała na intensywnej terapii z lekkim, tak zwanym ZZO, tak zwanym. I niestety była od razu zabrana na oddział, co spowodowało, że nie było możliwości w żaden sposób kangurowania dziecka od razu po porodzie. Ale już z moim nowszym synem, który ma obecnie 6 lat, miałem możliwość od razu kangurować. I powiem tak, ten moment tego świeżorodka, którego się dostaje, który parę minut temu wyszedł na świat i się pojawił, ten moment, kiedy się dotyka tego dziecko, czuje się, że tą więź, to jest zbudowanie takiej relacji, której to jest taki pierwszy raz, którego nigdy nie da się już powtórzyć. To jest coś, co jest niemożliwe. Człowiek czuje z jednej strony radość, smutek jak gdyby, też jak gdyby gdzieś, przerażenie, ponieważ trzyma istotę ludzką po raz pierwszy i zostanie z nią do końca życia, co daje jeszcze jedną rzecz taką, że może jej przez tą chwilę czasu kangurowania opowiedzieć wszystko, co będzie robił. To jest rzecz, którą ojcowie powinni robić zawsze, jak tylko mają możliwość po porodzie. Czyli mama oczywiście musi kangurować, bo to jest zalecenie oczywiście i tak dalej, ale nie zapomnę ojca, ojcowie też mają kangurować, ojcowie także mają pamiętać o tym, że tego momentu nigdy już nie powrócą. To jest ten jedyny pierwszy raz, którego nigdy już więcej nie zawrócą.
6: Nie zapomną,
16: tak, dokładnie, bo to jest taki moment, ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem, ponieważ mogłem mu przez tą chwilę, kiedy on, ja czułem jego, a on czuł moje bicie serca, on czuł to moje szczęście, nie wiem, czy to można powiedzieć jakieś podniecenie, też w jakiś sposób podniecenie, ale przede wszystkim to szczęście, ten dotyk, ten zapach, tą skórę, te małe paluszki, ten oddech, te usta, które szukały gdzieś piersi matki, chociaż ja byłem ojcem, więc nie mógł, to jest po prostu coś niesamowitego. Nie zapomnę, nigdy się tego nie zapomni.
6: Mam wrażenie, że jak pan o tym opowiada, to łezka się pojawia.
16: Zawsze, tak, zawsze łezkę mam ochotę, gdybym uronić z prostego powodu. Przy Maxie mogłem, a żałuję bardzo, że przy mojej starszej córce no, nie było możliwości, żeby móc kangurować. To jest rzecz dla mnie bardzo smutna, ale no, niestety jej zdrowie nie pozwoliło na to, żeby ją karać.
6: Z pana obserwacji, może doświadczenia, jak pan sądzi, czy ojcowie coraz chętniej decydują się na kangurowanie?
16: Tak, wielu ojców myśli, że to jest mało męskie, albo boją się, może nie są mało męskie. To nie jest mało męskie, to jest bardzo męskie, tylko że to jest strach. Oni się boją, że oni to dziecko popsują. To ich własne, tego świeżorodka, to własne ich dziecko, które przyszło, które oni gdyby poczęli, i to może słowo własność to nie jest dobre, to jest ich potomek, ale ich strach przed tym, że to jest tak malutkie, takie drobne, bo to czasami ma 40 parę centymetrów, 50 parę centymetrów, czasami jest to waga 2 kilo, czasami jest to waga ten 5 kilo. Oni się boją, że oni to dziecko popsują i oni dlatego mają strach przed tym kangurowaniem, a nie ma czego się bać. To jest po prostu ten moment, kiedy trzeba być facetem i trzeba po prostu wziąć na klatę, dosłownie na klatę tego dzieciaka, na swoją klatę i po prostu być szczęśliwym.
6: Ona nie trzeba było namawiać, prawda?
16: Nie, mnie nie trzeba było namawiać, ponieważ ja wyczekiwałem tego momentu, mieć możliwość kangurowania.
3: rodzice wyróżnili klinikę neonatologii Bydgoskiego Szpitala w ogólnopolskim plebiscycie Fundacji Matkowe Love, mówi szefowa Fundacji Katarzyna Deńska-Kukulska.
17: Będziemy świętować Światowy Dzień Kangurowania i jak co roku Fundacja Matkowe Love ogłosiła ogólnopolski plebiscyt Oddział Przyjazny Kangurowaniu. To plebiscyt, w którym głosami rodziców wcześniaków i hospitalizowanych noworodków wybieramy 5 najlepszych oddziałów neonatologicznych w całej Polsce, gdzie kangurowanie jest złotym standardem. Głosowanie trwa standardowo od 14 lutego, czyli wtedy, kiedy obchodzimy Święto Miłości. Kończy się 30 kwietnia i mamy czas, prawie 2 tygodnie na to, żeby zebrać głosy, podsumować, zweryfikować i ogłosić, które oddziały neonatologiczne zostały wyróżnione tym tytułem. W tym roku jesteśmy w szpitalu imienia Jana Biziela w Bydgoszczy, dlatego że klinika neonatologii została wyróżniona wśród tych 5 najlepszych oddziałów neonatologicznych, a oprócz niej znalazły się również oddział kliniczny neonatologii Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu, oddział kliniczny neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, oddział neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie, i zaskoczenie, bo oddział noworodkowy Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej. Kryteria są bardzo proste. W tym roku postawiliśmy na nieprzerwane kangurowanie wcześniaków i hospitalizowanych noworodków przez minimum godzinę, ale jednym z najistotniejszych i takich różnicujących kryteriów było to, że nie mogło być żadnego negatywnego głosu ze strony rodziców mówiącego o tym, że mieli problemy z kangurowaniem. Kangurowanie jest ważne dlatego, że tak naprawdę jest formą terapii małych pacjentów. To ono ratuje ich życie, bo obniża śmiertelność na oddziałach neonatologicznych, ale także wpływa na termoregulację, szybsze uzdrowienie, krótszy pobyt w szpitalu, wyciszenie, ukojenie dziecka i pobudzenie laktacji u mamy. Pamiątkowa statuetka, którą co roku mamy i prezentuje ona właśnie ten etap kangurowania, ale także fioletowy fotel do kangurowania i neogripy, czyli cały sprzęt, który ułatwia kangurowanie.
6: Gdybyśmy mogli wyjaśnić jeszcze, może ktoś nie wie, na czym takie kangurowanie polega? Co jest najistotniejsze?
17: Kangurowanie to nic innego jak kontakt skóra do skóry, czyli na gołą klatkę piersiową mamy albo taty, kładziony jest goły noworodek, albo wcześniak z całym oprzyrządowaniem. I istotą tego jest właśnie ten kontakt nieprzerwany, ciągły, minimum przynajmniej przez godzinę, w którym dziecko koi się i dostraja do ciała swojego rodzica. Przychodzi też mikrobiomem.
6: Korzystają też rodzice, prawda? Bo to też oddziałuje na mamę na przykład.
17: Oczywiście kangurowanie wpływa w bardzo pozytywny sposób na dziecko i na rodziców. Pozwala budować więź. Dzięki temu rodzice wcześniaków, i mam tu na myśli również panów, przestają bać się swojego dziecka po wypisie ze szpitala. Bo musimy pamiętać o tej perspektywie rodzica, a jego jest następująca. Jest on rodzicem rozdzielonym od swojego dziecka, które je tylko odwiedza, może je kangurować i to jest ta forma budowania bliskości. To jest ten kojący dotyk, który trochę równoważy dotyk medyczny, który czasem zadaje ból, bo taka jest perspektywa dziecka i sprawia, że po wyjściu ze szpitalu ci rodzice są bardziej odważni w pielęgnacji i dbaniu o swoje dziecko.
6: Tatusiowie rzeczywiście coraz chętniej decydują się właśnie na kangurowanie.
17: Tatusiowie są bardzo pożądani na oddziałach neonatologicznych. Oni wspierają nie tylko mamę, ale również swoje dzieciaki i mają ogromny wpływ również na to, aby ich dziecko zdrowiało. To jest ich cegiełka do zdrowia własnego dziecka.
3: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z nowym komendantem. Został nim Rafał Marasz z Bydgoszczy.
18: Dobre rozwiązania przyniesiemy z Bydgoszczy, a te, które tutaj funkcjonują, na pewno przekażę również kolegom.
3: A na emeryturę udał się komendant Sławomir Grudziński. Jest przetarg na budowę nowych chodników we Wrockach i Gniewkowie na drodze krajowej numer 15, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Drogowcy planują też pracę na 25 w Nowej Wsi Wielkiej oraz w Jaksicach.
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lekner, zapraszam. Bydgoszcz zajęła pierwsze miejsce w rankingu finansowym samorządu terytorialnego. W ocenie naukowców i ekonomistów nasz budżet może być wzorem dla innych samorządów w Polsce. Na wynik wpływa m.in. wysoka skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych. Ranking finansowy samorządu terytorialnego bazuje na danych z regionalnych izb obrachunkowych za 2025 rok. Analizowali je m.in. naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w we Wrocławiu. Nagrody dla Bydgoszczy na uroczystej gali w Warszawie odebrał skarbnik miasta Piotr Tomaszewski. Maksymalizacja wykorzystania środków unijnych dla rozwoju miasta to cel, priorytet stosowany w Bydgoszczy. Dzięki temu wydatki inwestycyjne systematycznie rosną i w 2025 i 2026 roku zbliżają się do kwoty miliarda złotych. Dodatkowo wszystkie zadania inwestycyjne poddane były konsultacjom, by wiedzieć, jakie z nich najbardziej oczekiwane są przez mieszkańców. Ranking jest narzędziem wykorzystywanym m.in. przez przedsiębiorców, którzy szukają gmin o stabilnej sytuacji do rozpoczynania dużych inwestycji. Pomaga też ocenić jakość gospodarowania środkami publicznymi. Z pracą dla osób z niepełnosprawnościami jest coraz lepiej, przyznają eksperci. Nadal jednak trzeba przekonywać część pracodawców, że różne dysfunkcje nie muszą być przeszkodą w miejscu pracy. Jeszcze kilka lat temu w firmach funkcjonowało więcej stereotypów, mówi Anna Rybacz-Bigoń z Fundacji Aktywizacja.
19: Rynek pracy się zmienia w tym sensie, że coraz więcej pracodawców jest otwartych na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że to wynika też z tego, że coraz więcej jest informacji o tym, że osoby z niepełnosprawnościami mogą pracować na otwartym rynku, mogą być pełnoprawnymi właściwie pracownikami na każdym stanowisku, o ile mają kompetencje i kwalifikacje, żeby takie stanowiska zajmować. Więc pracujemy nad tym, żeby tych pracodawców uświadamiać, że właściwie nie trzeba bardzo zmieniać stanowiska pracy czy dostosowywać. Czasem wystarczy się otworzyć, żeby zatrudnić osobę z niepełnosprawnościami do zespołu.
6: Nie trzeba wcale dużych kosztów nawet, prawda, żeby dostosować takie miejsce. To są chyba takie popularne mity, które mogą odstraszać.
19: Tak, najtrudniejsze jest oczywiście dostosowanie stanowiska pracy dla osoby poruszającej się na wózku. Natomiast tak na dobrą sprawę w wielu innych przypadkach nie są to wysokie koszty związane z dostosowaniem miejsca pracy, a co jest kluczowe i istotne, to warto na rozmowie rekrutacyjnej zapytać osobę z niepełnosprawnościami, jakich oczekuje jakichś potrzeb czy wymagań związanych ze stanowiskiem pracy i po prostu stąd czerpać te informacje, a nie na siłę dostosowywać stanowiska do potrzeb, które właściwie nie istnieją.
6: W jakich branżach czy w jakich zawodach najczęściej osoby z niepełnosprawnościami znajdują zatrudnienie, może gdzie są najchętniej zatrudniane?
19: No taki stereotyp, który występuje, to są to, że osoby z niepełnosprawnościami są zatrudniane na najniższych stanowiskach pracy, to znaczy w sprzątaniu i w ochronie, a nasza fundacja dba o to i właśnie na tym nam zależy, żeby odchodzić od tych stanowisk, czyli kierować osoby z niepełnosprawnościami tam, gdzie mają kompetencje i kwalifikacje, żeby taką pracę wykonywać. Osoby z niepełnosprawnościami mogą pracować wszędzie tam, gdzie mają, spełniają wymagania rynku pracy.
6: I to jest też popularny mit w takim razie, prawda, że te zawody, no tak jak pani wymieniła, prawda, te zawody wydawałoby się są najczęściej podejmowane przez osoby z niepełnosprawnościami, a to jest mit, wcale tak nie musi być.
19: Tak, wcale tak nie musi być. My w samym oddziale w Bydgoszczy zatrudniamy 4 osoby z niepełnosprawnościami, które nie zostały zatrudnione przez pryzmat orzeczenia, tylko przez pryzmat kompetencji, kwalifikacji i umiejętności, które posiadają.
6: Nastawienie ludzi też ma znaczenie, mówię tutaj o pracodawcach.
19: Tak, nastawienie jest kluczowe i jeśli czy to dział HR, czy właściciel przedsiębiorstwa jest otwarty na zatrudnienie, to zupełnie inaczej otwiera się zespół na taką osobę.
6: Zachęty może finansowe. Jak to wygląda z punktu widzenia pracodawcy? Na co on mógłby liczyć, jeśli chodzi o wsparcie? Może to może być zachętą?
19: Tak, pracodawca może liczyć na dofinansowanie do stanowiska pracy, czyli dostosowanie stanowiska pracy. To też jest finansowane ze środków PFRON-u, które są to środki w powiatowych urzędach pracy, ale też są to dofinansowania za zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, tak zwane dofinansowania do wynagrodzenia osoby z niepełnosprawnościami, czyli realne środki, które trafiają do pracodawcy za to, że taką osobę zatrudnia. Natomiast z perspektywy Fundacji Aktywizacja dla nas kluczowe nie są te korzyści, które są korzyściami finansowymi, tylko te dodatkowe, ponieważ zespół różnorodny to zespół, który więcej realizuje działań, więcej widzi i to rzeczywiście przekłada się na lepsze sprzedaże na przykład, bo zespół taki różnorodny dostrzega więcej. rzeczy.
6: Zmienia się to, tak? W perspektywie czasu 5-10 lat temu nastawienie pracodawców do tych osób, to można zauważyć?
19: Oj, zdecydowanie się zmienia, dlatego ten stereotyp, że osoby z niepełnosprawnościami pracują w ochronie i sprzątaniu już teraz odchodzi trochę, tak? To było bardzo popularne 10 lat temu, natomiast teraz widać otwartość różnych branż na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
6: Ale trzeba jeszcze o tym mówić.
19: Cały czas trzeba uświadamiać, trzeba edukować, po prostu edukować pracodawców, jakie są korzyści materialne, ale też pozamaterialne związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami.
3: Z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami korzystają obie strony, uważa Izabela Osowska z jednej z lokalnych piekarni w Bydgoszczy.
20: Ponieważ jesteśmy zakładem pracy chronionej, więc głównie szukamy osoby z niepełnosprawnościami. Mało jest takich firm na rynku, no i też osoby z niepełnosprawnościami często do nas nie docierają, ponieważ tam się boją składać jakieś aplikacje internetowo lub na przykład uważają, że nie mają szans. Korzyści są. Jako zakład pracy chronionej to no, są obopólne korzyści, bo z jednej strony pracodawca ma dopłaty, tak? Osoby niepełnosprawne też są bardziej takimi pewnymi pracownikami, ponieważ jak już znajdą tą pracę, to raczej się starają tak do niej podchodzić uczciwie i tutaj z lojalnością i z zaangażowaniem. Natomiast pracownicy z tego tytułu też mają dodatkowo czy powiedzmy 7 godzin pracy przy stopniu umiarkowanym lub znacznym, czy 10 dni dodatkowego urlopu po roku pracy. Również my jako pracodawca też staramy się tutaj dopasować pod kątem ewentualnych rehabilitacji, lekarzy czy innych takich no, tutaj umożliwienia niepełnosprawnym w ramach tutaj też pracy, jakby załatwianie swoich spraw prywatnych związanych z lekarzami. Może dlatego się boją, że jednak osoby niepełnosprawne, no ale jest to też pewna specyfika jakby właśnie tutaj tych skorzeń, że mogą częściej chorować. I to rzeczywiście w przypadku takich pracodawców, no to jest później problem z obsługą stanowisk w momencie, kiedy pracownik zachoruje. Natomiast my sobie z tym radzimy, jakby zachęcamy jak najbardziej do zatrudnienia.
6: Jakie stanowiska na przykład?
20: Obecnie mamy, tutaj rekrutujemy i osoby pełnosprawne i niepełnosprawne na stanowiska kierowcy, szukamy piekarzy oczywiście cały czas, ponieważ jest to jakby zawód deficytowy, mało osób też się w nim kształci, sprzedawców i również specjalistę do spraw płac.
3: Osoby szukające pracy przyznają, że nie jest to takie proste.
21: Jest ciężko, ja już ponad 3 miesiące szukam pracy. Ja jestem osobą z epilepsją, epilepsją, chorobą cukrzycową, nie tylko. Jest ciężko znaleźć pracę. Niektórzy nie chcą brać z chorobami neurologicznymi.
6: Boją się.
21: Bardzo się boją.
6: Jak by pani przekonała tych pracodawców, żeby panią zatrudnili, albo w ogóle osoby z niepełnosprawnościami?
21: Żeby dali nam szansę i żeby się nie bali zatrudniać z epilepsją, neurologiczną chorobą, bo to jest nie nasza wina, że chorujemy na tą chorobę.
6: I może być pani świetnym pracownikiem, prawda?
21: No pewnie, że tak. Ja się nie boję żadnej pracy.
6: No właśnie, a jakaś konkretna praca panią interesuje?
21: Ja całe życie pracuję w handlu i chciałabym pracować w handlu cały czas po prostu, nie?
22: Szukając prywatnie pracy, to niektórzy pracodawcy są jeszcze, jakby to powiedzieć, zacofani lekko, nie? Nie znają tych plusów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, więc wszystko jeszcze należy ich szkolić, przekazywać informacje, jak będzie dobrze.
6: Trzeba o tym mówić.
22: Trzeba mówić głośno.
6: Jakie to plusy na przykład?
22: No, dofinansowanie do pensji pracownika, nie? Z państwa. Pracownik dostaje, pracodawca otrzymuje praktycznie cały zwrot wypłaty, którą ponosi na pracownika, nie licząc ZUS-u i w ogóle, nie? Tam jakieś zniżki jeszcze oczywiście na PFRON-y i inne rzeczy, więc to jest jak najbardziej na plus, nie?
6: Zmienia się to na przestrzeni lat, to nastawienie?
22: Zmienia się, bardzo się zmienia, tak. Nie można powiedzieć, że nie, bo się zmienia.
3: Pracodawcy, którzy

0: podstawowe makroskładniki to są białka, węglowodany i tłuszcze. Jeżeli chodzi o białka, zazwyczaj mamy go za niską podaż w naszej diecie i tutaj powinniśmy zadbać o odpowiednią ilość chociażby spożywanych jogurtów naturalnych, kurczaka czy też indyka, żeby gdzieś tam to białko w naszej diecie uzupełniać. W przypadku tłuszczu, tych mamy w naszej diecie zazwyczaj zbyt duże ilości. Powinniśmy tą liczbę tłuszczu zredukować, chociażby technikami przyrządzania potraw. Możemy zamiast piec smażyć na głębokim tłuszczu, możemy je piec w piekarniku, czy też mamy teraz mnóstwo dostępnych produktów, chociażby jak air fryer, żeby obniżać tą zawartość tłuszczu w naszej diecie. Również zadbajmy o zdrowe tłuszcze. Czyli unikajmy takich produktów jak smalec czy też nasycone kwasy tłuszczowe, które znajdują się w tych niezdrowych, zakazanych produktach, na przykład właśnie jak chipsy, tylko zadbajmy o dostarczanie dużej ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych, chociażby w takich olejach jak olej rzepakowy, oliwa z oliwek, czy też oleje tłoczone na zimno, takie jak lniany, czy też popularny teraz olej z czarnuszki. Udarom możemy zapobiegać dietą. Oczywiście ta dieta powinna być wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle dietą w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie. Również unikajmy słowa dieta, zamieńmy je na zdrowy styl życia i ten zdrowy styl życia powinien nam towarzyszyć w ciągu naszego całego życia, aby unikać nie tylko udarom, ale również wszystkim chorobom cywilizacyjnym.
1: Zdarza się, że o wystąpieniu udaru można nawet nie wiedzieć. Pan Adam dowiedział się o tym zupełnie przypadkiem.
2: Szedłem chodnikiem i 3 kroki w bok zacząłem tracić równowagę.
3: Nagle?
2: Nagle, tak. Ni stąd, ni stąd. No, potem przeszło i było normalnie. Potem po jakimś czasie się okazało, że to był udar.
3: A jak się okazało? Specjalnie
2: poszedł pan? W szpitalu wylądowałem i mi zrobili rezonans głowy. I tam wyszło, że miałem udar.
3: Wołano pogotowie?
2: Nie. Ja z innej przyczyny, z powodu migotania przeciągów znalazłem się w szpitalu i tam zrobili mi rezonans głowy.
3: I przy okazji się okazało?
2: I przy okazji się okazało. To tak trochę...
3: I co lekarz powiedział? Że miał pan...
2: Że miałem udar, tak. Czy pan przechodzi udar? Takie zadał mi lekarz pytanie, tak?
3: Pan zaskoczony?
2: A ja zaskoczony mówię nie. No tak, miał pan udar niestety. Nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem, ale kojarzę ten fakt, bo mogło tak być. Że akurat tak było, że straciłem równowagę na idąc chodnikiem.
3: Ale to były takie objawy, które no nie wzbudziły jakiegoś wielkiego.
2: Nie wzbudziły żadnych podejrzeń, bo to jest takie normalne, no zawirowanie, no zawrót głowy, coś takiego. No.
3: Zdarza się, można pomyśleć.
2: Tak jest, tak. I też tak było w moim przypadku.
3: A co lekarz powiedział? To znaczy, trzeba było zmienić jakieś nawyki, nie wiem, czy żywieniowe, czy w ogóle styl życia, coś podpowiadał?
2: Nie. Tutaj żadnych podpowiedzi ze strony medyków nie było.
3: A pan sam coś próbował zmienić może?
2: Nie, no bo ja nie doszukiwałem się przyczyny, bo nie miałem bladego pojęcia, nie?
3: A jest jakaś obawa, że to może się powtórzyć?
2: Oby nie, oczywiście, że tak, no. Każdy chciałby być zdrowy, nie?
4: Co roku w Polsce udaru mózgu doznaje około 90 tysięcy osób. Bardzo ważny jest ten czas. Każdy zyskany kwadrans to dodatkowy miesiąc samodzielnego życia pacjenta. Niższe o 5% ryzyko zgonu i większe szanse na poruszanie się. Nowy fotoradar pojawi się w regionie, dokładnie w Czarnowie, w gminie Zła Wieś Wielka w Kujawsko-Pomorskim. Będzie zamontowany w rejonie szkoły i przejścia dla pieszych w pasie zieleni w stronę Torunia. 2 przystanki wydańskie powstaną w rejonie nowego kampusu Akademii Muzycznej. Jest już umowa na zaprojektowanie i ich wybudowanie. Przystanek w kierunku centrum miasta będzie zlokalizowany na wysokości ulicy Gdańskiej 125, natomiast ten prowadzący w kierunku Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku będzie się mieścił przy powstającej właśnie drodze dojazdowej do kampusu. Można zaprojektować i wykonać mural na budynku schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy. Miasto właśnie ogłosiło konkurs. Tematem prac są wizerunek zwierząt, ich charakter i obecność. Urząd czeka na pracę do 17 czerwca. Konkurs skierowany jest do profesjonalnych artystów posiadających doświadczenie w realizacji murali. Projekt musi być oryginalny i wykonany specjalnie na potrzeby niniejszego konkursu. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne lub zespoły autorskie. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Projekt może być wykonany.

0: informacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w app.

0: to promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.

Wiecznie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.